0: Radio Jura.
1: Dziś piątek, to trzeci dzień lipca. Na zegarach godzina szósta. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że jest gotowa do poboru nowych ceł od przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dodatkowe opłaty obejmą zakupy na platformach spoza wspólnoty, czyli głównie z Chin. Stawka wyniesie 3 euro za każdy element zamówienia. Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć Krajowa Administracja Skarbowa, teraz w faktach.
3: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
4: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
3: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
2: Unia Europejska jest podzielona w sprawie przyszłości ukraińskich poborowych. Część państw sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony tymczasowej Ukraińcom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. O szczegółach w faktach Katarzyna Szymańska-Borginu.
5: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
2: Centralna e-rejestracja stała się obowiązkiem dla szpitali i przychodni. Nowe przepisy mają ułatwić pacjentom zapisy na wizyty, m.in. do kardiologa, oraz skrócić kolejki do specjalistów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Jaki to będzie dzień w pogodzie? Ano dość spokojny, tak to możemy określić. Jeszcze gdzieniegdzie pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Taka sytuacja jest teraz. Po południu już więcej słońca, choć deszcz może pojawiać się jeszcze na krańcach południowo-wschodnich naszego pięknego kraju. Co z temperaturą? W tej chwili najbardziej rzeźko w Zakopanem, niecałe 11 stopni. Najcieplej w Opolu, delikatnie powyżej 20. No, u nas dość stabilnie, fajnie, że można było odpocząć tej nocy. I odpoczywamy na razie od upałów, bo dzisiaj w ciągu dnia temperatura na poziomie 22-23 stopni. To maksimum, które dziś powinniśmy zobaczyć.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Piątek, piąteczek. Piątunio, ulubiony dzień tych, którzy wciąż na posterunku. Trzeci dzień lipca, czyli to pierwszy weekend lipcowy przed nami. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam na nasze poranne spotkanie.
0: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak jest, bo piątek pojawił się w kalendarzach. Pierwszy piątek lipca, trzeci dzień tego miesiąca. Również mamy 184 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 20 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić minutę przed godziną 21. A to oznacza, że dnia nam zaczyna troszeczkę ubywać. Dzień jest krótszy od poprzedniego o minutę i 10 sekund. A w sumie potrwa 16 godzin 38 minut. Jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, na liście Tomasz, Jacek, Anatol, także Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Od nas oczywiście o poranku najlepsze życzenia. No, okazję do świętowania jest Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Chili będzie dzisiaj na ostro. Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych to ważna rzecz, ważne święto właściwie. Dzień cioci i wujka. O, ciekawe święto. Trzeba się będzie temu przyjrzeć.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Chronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Chronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
0: W Częstochowie niebo częściowo zachmurzone i jeszcze może pojawić się trochę deszczu, ale to raczej słabe, symboliczne i przelotne opady. A po południu już ma być więcej słońca, no i to jest dobra informacja. Choć upału nie będzie, zaczynaliśmy od 18 stopni, a skończymy na 21, czyli nie będzie wielkiego rozrzutu temperaturowego. Solidna 20 przez kilka najbliższych dni też będzie się pojawiała na termometrach. Jutro ma być bez opadów, w niedzielę znów opady się będą pojawiały. No przyda się trochę, bo ogromne spustoszenie zrobiły nam te ostatnie upały.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Przyjrzałem się dzisiejszemu świętu. Dzisiaj dzień cioci i wujka. No i nie ma jakiejś szczególnej okazji i przyczyny do tego, żeby właśnie w tym dniu tak świętować. Ale jeśli świętować, to jest bardzo przyjemna rzecz. No to ciociom i wujkom złóżcie najlepsze życzenia. Może zaprosić ciocię albo wujka na obiad. Drobny upominek, czy na przykład po prostu telefon do dawno niesłyszanej cioci, czy dawno niesłyszanego wujka. No to jeszcze raz od nas najlepsze serdeczności, bo przecież wszyscy tak naprawdę jesteśmy ciociami i wujkami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z pod wodą.

0: Drżenie. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Enerklinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore. Naturalnie najlepsi.
1: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
2: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
1: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
3: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
1: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
3: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
1: Wakacyjny rabat na start.
3: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
1: Zadzwoń 500 503 711.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Pogoda na weekend umiarkowana. Przynajmniej nie będzie upałów. Patrzę na prognozy, które mieliśmy tydzień temu. No i rzeczywiście bardzo duża różnica temperatur. A szczegóły pogody oczywiście po naszych wiadomościach. Zbliżamy się już powoli do godziny 7.
1: Utrudnienia dla pacjentów w szpitalu na Parkitce. Posłuchajcie dlaczego. Za chwilę także kolejny wypadek na hulajnodze w Częstochowie i utrudnienia dla kierowców w powiecie zawierciańskim. Anna Kruszewska, słyszymy się już o 7. Zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby. Jeff!
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost, utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
20: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
19: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
0: Piątkowy poranek, na zegarach godzina 7, a my zapraszamy Was na kolejne wiadomości.
1: Anna Kruszewska, witam w piątkowy poranek i zapraszam na informacje Radia Jura. Kolejne przydatne tematy dla pacjentów z Parkitki. Od wakacji będą usprawnienia w obsłudze chorych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dzięki funduszom z KPO wdraża nowoczesny system informatyczny, który przyspieszy obieg e-recept, e-skierowań i skróci czas niezbędnych szpitalnych formalności. Zanim jednak odczujemy korzyści, chorych czekają chwilowe utrudnienia przez 4 dni. od dziś do poniedziałku włącznie lecznica całkowicie wyłączy system komputerowy i przejdzie na tradycyjny papierowy obieg dokumentów. Dyrekcja apeluje o wyrozumiałość i cierpliwość podczas tego przejściowego weekendu. Nowa cyfrowa obsługa pacjentów ruszy w szpitalu już w najbliższy wtorek.
5: Dzieje się na drogach.
1: Do kolejnego poważnego wypadku z udziałem nieletniego kierującego jednośladem doszło w Częstochowie. Od blisko miesiąca mamy nowe przepisy odnośnie rowerów i hulajnóg, a tymczasem na naszych ulicach nie brakuje dzieci oraz młodzieży bez kasków. Mundurowi z prewencji i wydziałów ruchu drogowego przede wszystkim apelują do dorosłych, aby dopilnowali dzieci w ruchu drogowym.
8: Przed każdą jazdą należy upewnić się, że dziecko ma prawidłowo założony i odpowiednio dobrany kask ochronny. Może znacząco ograniczyć skutki upadku i uchronić przed poważnymi obrażeniami głowy. Bezpieczeństwo dzieci zależy przede wszystkim od odpowiedzialności dorosłych. Rozsądek, właściwe wyposażenie ochronne i stały nadzór nad najmłodszymi mogą zapobiec wielu tragicznym zdarzeniom.
1: Ostrzegała młodszych i starszych Barbara Pluta z Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach.
5: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Mam jeszcze informacje dla kierowców. Będą utrudnienia. Dziś przez powiat zawierciański przejedzie międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Kolarze pojawią się na trasie około 13:40, ale chwilowych zamknięć dróg i utrudnień można spodziewać się już godzinę wcześniej. Peleton przejedzie m.in. przez gminy Żarnowiec, Pilica, Ogrodzieniec i Łazy, a także miejscowości Podzamcze, Ogrodzieniec i Ciągowice. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość, stosowanie się do poleceń służb i wybieranie alternatywnych tras. W Radiu Jura ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Posłuchajcie.
18: Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
21: Śledczy zbadają, czy mogło tam dochodzić do znieważenia zwłok i pobierania nielegalnych opłat od bliskich zmarłych osób. O szczegółach Jakub Rybski.
22: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba podkreślił, że na razie ani policja, ani prokuratura nie otrzymały oficjalnego zawiadomienia, że w prosektorium Szpitala Południowego mogło dojść do nieprawidłowości. Śledczy opierają się na razie wyłącznie na doniesieniach medialnych i anonimowych informatorach, dlatego nie mogą na razie nikomu postawić zarzutów.
23: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
22: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów w prosektorium Szpitala Południowego będzie kontynuowane w ramach osobnego postępowania.
21: Co najmniej 2,5 tysiąca osób zginęło, ponad 12 tysięcy zostało rannych. To jest najnowszy bilans tego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. Ekipy ratunkowe wciąż przeszukują w Wenezueli zawalone budynki.
18: Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że uszkodzonych budynków może być nawet 59 tysięcy. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że dzisiaj o 8:30 absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty.
21: Wyniki będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika. Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
24: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30. Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
21: No to ZIŁ, zintegrowany interfejs użytkownika.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 21 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach w Częstochowie, jutro 20, 19 w niedzielę, no i takie 20 będzie utrzymywało się przez kilka najbliższych dni, a od środy ma się nieco ochłodzić, no proszę. Czyli takie polskie lipcowe lato wraca do normy, można by rzec. Nie będzie dzisiaj tak źle, bo po południu ma być zdecydowanie więcej słońca, opady powrócić mają w niedzielę.
4: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Trzeci dzień lipca, a dziś piątek. Przypomnę, przed nami pierwszy weekend tego miesiąca. Choć jak słyszeliśmy, pogoda może nam płatać różne figle, to my z pogodą ducha ruszamy w kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Marek Moc, zapraszam.
5: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. U nas o tej porze czas na horoskop. Na początek baran. Końcówka tygodnia przyniesie ci poczucie dobrze wykonanej pracy i pozwoli z większym spokojem spojrzeć na kolejne wyzwania. Wieczorem znajdziecie czas na odpoczynek lub spotkanie, które poprawi humor na cały weekend. Panna, nie przejmuj się drobnymi niedociągnięciami, bo to, co udało ci się osiągnąć w ostatnich dniach, naprawdę zasługuje na uznanie. Piątek sprzyja także małym przyjemnościom, więc warto znaleźć coś chwilę wyłącznie dla siebie. Teraz jeszcze ryby. Dzień może zakończyć się znacznie lepiej, niż zapowiadał się jego początek. Uśmiech, życzliwość i odrobina spontaniczności sprawią, że wejdziesz w weekend z wyjątkowo dobrym nastawieniem.
2: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Jakiś czas temu nawet pojawił się w naszych wiadomościach w rozmowie z reporterem, biegnąc cały czas. Nie wyglądał na zmęczonego, przynajmniej nie było tego słychać, a jednak dokonał tego. Przypomnijmy, zwany polskim Forrestem Gumpem, Tomasz Sobania ukończył jako jedyny człowiek na świecie wyzwanie, jakim było 50 maratonów w 50 stanach, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Zrobił to w 49 dni. No, chyba trochę nam umknęło to w tak zwanym międzyczasie, ale gratulujemy panu Tomaszowi, tak już oficjalnie. Czy was zachęcamy do takich wyczynów? No niekoniecznie i pewnie nie wszystkich, bo to naprawdę gigantyczny wysiłek, nie dla normalnego człowieka.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509. Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
12: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
3: Jaka pogoda czeka dziś mieszkańców Częstochowy? Dziś tutaj nieco chłodniej niż wczoraj, na termometrach 23 kreski. Dobra wiadomość jest taka, że synoptycy nie przewidują opadów, a tym bardziej burz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Takiej samej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Wręczycy Wielkiej i Lelowa. Podobnie będzie w weekend, 21 stopni w sobotę, w niedzielę 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Cristiano Ronaldo podobno wstrzelił. Nie wiem, nie oglądałem, ale widzę doniesienia. Jedyny Polak na mundialu w Ameryce, czyli sędzia Szymon Marciniak, sędziował 2 mecze. Na razie, jak wynika z zapowiedzi organizatorów, nie będzie sędziował żadnego ze starć w ramach 1/16 finału. Czy to oznacza, że już go nie zobaczymy? Niekoniecznie. Wiemy, że wciąż Szymon Marciniak to jeden z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. To trzymamy za naszych na mundialu. Panie Szymonie, czyżby kolejny finał?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za 1 sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
4: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
5: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom z Połem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
9: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax, stawiamy na jakość.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dziś między innymi Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. No znamy to, tak wyrazisty kolor, ostry smak. Niektórzy bardzo cierpią po spożyciu choćby najmniejszej ilości, ale dodane w rozsądnej robi z potrawy naprawdę petardę. Z wszystkiego smacznego, bo to pora śniadania dla niektórych, życzymy. No a my zaserwujemy wam za moment nasze kolejne wiadomości. Zapraszamy punktualnie o godzinie 8.
1: Rozbita grupa podejrzana o produkcję syntetycznych narkotyków. Stary rynek w Częstochowie jest ponownie dostępny dla mieszkańców i turystów. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie Straży Ochrony Kolei. Chodzi o system, który nigdy nie zadziałał. Szczegóły już za chwilę. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Chronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Chronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
6: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
19: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
18: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
19: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
18: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
19: Paulina Sykut-Jerzyna
18: i Krzysztof Ibisz.
19: Po reklamie.
0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na zegarach godzina 8:00. Czas na wiadomości.
1: kalendarzach. Piątek, trzeci dzień lipca, jest ósma. Anna Kruszewska. Zaczynamy informację. Na początek zorganizowana grupa podejrzana o produkcję syntetycznych narkotyków rozbita przez policjantów z Kłobucka i Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Podczas akcji zatrzymano 4 osoby i zlikwidowano laboratorium działające w Dąbrowie Górniczej.
3: Akcja rozpoczęła się w nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej numer 43 w Lgocie, gdzie policjanci zatrzymali busa, którym podróżowali 27-latek z Częstochowy oraz 24-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. W pojeździe policjanci znaleźli kilkadziesiąt plastikowych pojemników z cieczą oraz przedmioty, które mogły służyć do wytwarzania substancji psychotropowych. Równolegle do zatrzymania busa kryminalni prowadzili czynności również w innych miejscach na terenie Kłobucka, powiatu częstochowskiego oraz Dąbrowy Górniczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 40 litrów substancji psychotropowej, około 140 litrów chemikaliów wykorzystywanych do produkcji narkotyków oraz specjalistyczną linię technologiczną. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia.
1: To była Joanna Milimonka. Dziękuję za tę informację.
4: Wiadomości Radia Jura.
1: Zakończyła się naprawa nawierzchni na Starym Rynku w Częstochowie. Chodzi o wybrzuszenie kostki w pobliżu fontanny i pawilonu muzealnego, które najprawdopodobniej było skutkiem wysokich temperatur. Pracę wykonała firma odpowiedzialna za wcześniejszą rewitalizację tego miejsca w ramach robót pogwarancyjnych, więc bez dodatkowych kosztów dla miasta. Nawierzchnia została już naprawiona, a Stary Rynek jest ponownie dostępny dla mieszkańców i turystów.
4: Radio Jura jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: W Częstochowskim Uniwersytecie kształcą lekarzy, ale i przyszłych prawników. Początek wakacji to czas akademickich ceremonii. Uniwersytet Jana Długosza w auli przy ulicy Zbierskiego organizuje dziś uroczyste wręczenie dyplomów na Wydziale Prawa i Ekonomii. Łącznie 175 osób z Prawa, Administracji, Ekonomii oraz Rachunkowości oficjalnie kończy naukę. Najlepsi odbierą prestiżowe wyróżnienia, a najbardziej widowiskowym momentem będzie symboliczne przełożenie chwosta na birecie oraz tradycyjny rzut czapkami w górę. Władze uczelni i wykładowcy podkreślają, że absolwenci właśnie otwierają nowy rozdział kariery zawodowej. Uroczystości ruszają o godzinie 13. U nas teraz informacje z kraju i ze świata. Przygotowali je dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Zaczynamy od zaskakującej decyzji śledczych w sprawie niegospodarności w Straży Ochrony Kolei.
20: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia obecnego szefostwa SOK w sprawie zamówionego za kilkanaście milionów złotych i odebranego systemu informatycznego, który nigdy nie zadziałał.
9: Krzysztof Zasada, przypomnijmy, co dokładnie wyjaśniali śledczy.
21: Czy ktoś w PKP Polskich Liniach Kolejowych, w których strukturach działa SOK, powinien odpowiedzieć za wyrządzenie tej spółce szkody w wielkich rozmiarach? Do nadużyć miało dojść w latach 2019-22. Wtedy zamówiono interaktywną bazę danych Straży Ochrony Kolei. Za produkt spółka zapłaciła prawie 14,5 miliona złotych. Problem w tym, że dokonano odbioru niesprawnego i niewdrożonego rozwiązania informatycznego. Nie zweryfikowano też zgodności systemu z wymaganiami umowy. Zawiadomienie dotyczyło też poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru zamówienia, w których stwierdzono, że system działa prawidłowo i jest zgodny z umową. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo w pierwszym przypadku stwierdziła brak danych uzasadniających przestępstwo. W drugim uznała, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
9: Nie wiadomo, kiedy Amerykanie odwieszą rotację sił USA do Polski.
20: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbym w Waszyngtonie wiemy natomiast, że sprawa nie jest zamknięta.
9: Paweł Żuchowski, Pawle, co szef BBN-u usłyszał w Pentagonie?
22: To, że Amerykanie chcą wysłać żołnierzy do naszego kraju, jednak w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze zostaną wysłani do Polski.
23: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy, będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
22: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Druga sprawa to jest kwestia stałej bazy wojskowej.
23: Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko specustawa, która przyspieszy proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem, i zapewnienie finansowania.
22: Podkreślił szef BBN-u w czasie konferencji prasowej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Sprawdzamy pogodę w Myszkowie. Po ostatnich upałach zrobi się zdecydowanie przyjemniej. Dziś termometry pokażą maksymalnie około 22 stopni. Synoptycy zapowiadają sporo chmur, ale bez opadów deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Złotego Potoku i Blachowni. Weekend zapowiada się spokojnie, z temperaturą w granicach 22 stopni i tylko przelotnymi opadami.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Trzeci dzień lipca w kalendarzach. Słońce znajduje się w raku. Księżyc 3 lipca znajduje się w wodniku. Cokolwiek to znaczy, myślę, że gwiazdoznawcy będą wiedzieli, o co chodzi. Najważniejsze, że jest piątek, piąteczek, piątunio.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mówi się, że Ameryka to stan umysłu. No wystarczy spojrzeć na media społecznościowe prezydenta tego kraju. Nie da się tego odzobaczyć. Pojawiła się nowa ikonografia. Dziennikarze, choć powinny być to osoby wykształcone i wiedzące, o czym mówią, niekoniecznie w Stanach to się zdarza. Przed 1/16 finału, w którym Stany Zjednoczone zmierzyły się z Bośnią i Hercegowiną, dziennikarka błysnęła, bo powiedziała takie zdanie przed meczem, bo że jeśli chodzi o Bośnię, to nie potrafiłabym jej nawet wskazać na mapie i wcale nie chcę wiedzieć, gdzie leży, bo liczy się tylko Team USA. Wróciliśmy, jesteśmy lepsi niż kiedykolwiek. Jak się okazuje, szef pani Abigail jest z pochodzenia Bośniakiem, urodzonym w Sarajewie. Niewiedza kroczy przed upadkiem, tak? Czy jakoś tak to było?
1: Radio Jura.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas za chwilę informacje o pogodzie, która przed nami, a za nami upalne dni. No i podobno od zeszłego tygodnia Polacy witają się serdecznym cień dobry. No tak, cień jest dobry. A co przyniesie nam dzień w pogodzie, sprawdzimy już za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria

0: Greg Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: www.cyr-projekt.pl.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
12: Z prognozą pogody przenosimy się do Poraju i Kłomnic. Dziś termometry pokażą maksymalnie około 22 stopnie. Rano utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale bez opadów. Synoptycy nie przewidują również burz. Po południu powinno się przejaśniać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W weekend temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni. W niedzielę miejscami możliwe będą przelotne opady.
11: Właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: świątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Jak lato, to i oczywiście dary. Nie dary losu, tylko dary lasu na przykład. Jak się okazuje, są grzyby. Coś niesamowitego. Podobno grzybowe Eldorado panuje w Wielkopolsce. Jak pochwalił się jeden z grzybiarzy, pełne dwa kosze borowików usiatkowanych, dodatkowo kurki i gołąbki. No proszę, duży wysyp lasu. Tam, gdzie pojawiły się opady, może być większy, no bo temperatura też sprzyja. Grzybowe Eldorado, gdzieś w Wielkopolsce. Ale pewnie pan grzybiarz nie powiedział dokładnie gdzie. No wiecie, jakby się to skończyło.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
13: A, widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
12: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
14: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
12: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
14: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
12: Wakacyjny rabat na start.
14: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
12: Zadzwoń 500 503 711.
15: Czas na weekend? Czas na Auchan!
16: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Ktoś kiedyś powiedział, pesymista to osoba, która narzeka na hałas, kiedy do drzwi puka okazja. My nie przepuścimy żadnej okazji, żeby was dobrze poinformować o tym, co dzieje się wokół nas. U nas punktualnie o 9:00 kolejne wiadomości.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Greg Brands.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: W kalendarzach piątek to 3 dzień lipca, na zegarach godzina 9. Pora zaprosić Was na kolejne wydanie wiadomości.
9: Do 30 wzrosła liczba ofiar wczorajszych ataków Rosji na Kijów. Spod gruzów częściowo zawalonego budynku w dzielnicy Tarnickiej wydobyto kolejne 3 ciała, informuje o poranku Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
10: Zgodnie z decyzją mera Kijowa Witalija Kliczki, piątek jest w stolicy Ukrainy dniem żałoby. Polityk ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na Kijów od początku wojny. Rosjanie użyli 74 rakiet i 496 dronów.
9: Teraz gangsterzy, którzy kradli samochody w Belgii i Francji, legalizowali je w Czechach, a sprzedawali w Polsce.
10: 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie przygotowany przez Podkarpacki Wydział Prokuratury Krajowej.
11: Krzysztof Zasada. Grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Jej członkowie kradli samochody w Belgii i we Francji. Ich łupem padały głównie Peugeoty, modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane po 2019 roku. Wartość rynkowa poszczególnych pojazdów wynosiła od 80 do 250 tysięcy złotych. W samochodach przerabiano numery VIN, a potem dokumenty przygotowywano w Czechach. Tak przygotowane samochody członkowie grupy sprzedawali w Polsce jako pochodzące z legalnego źródła. W trakcie śledztwa policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych. W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.
9: Szwajcaria się cieszy. Krowie dzwonki w kanadyjskim Vancouver, bo to właśnie tam Helweci pokonali Algierię i awansowali do 1/8 finału mundialu.
10: A hiszpańskie i portugalskie media nie mogą się już doczekać iberyjskich derbów. No i o czym teraz Cezary Dziwiszek?
12: Portugalskie Ożogo podkreśla, że aby przejść Hiszpanów i awansować do ćwierćfinału, Portugalia po prostu musi teraz zagrać najlepszy mecz na mundialu. Rekord dodaje, że to będzie najtrudniejszy możliwy egzamin. Rzeczywiście Portugalia wczoraj męczyła się z Chorwacją, ale jednak po zwycięstwie ostatniej nocy, no właśnie, najczęściej chyba powtarzanym słowem w portugalskiej prasie jest sofrimento, czyli cierpienie. Zarazem jest to zwycięstwo postrzegane jako swoisty hołd dla Diogo Joty, który tragicznie zmarł równo rok temu. Hiszpańskie media natomiast pieją zachwytu nad grą swojej kadry. El País pisze, że La Furia Roja odzyskała swoją magię, a Marca, że zespół znów przypomina mistrzów Europy. I wydaje się, że właśnie to Hiszpanie będą faworytami, ale zanim 1/8 finał, wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Leo Messi spróbuje strzelić swojego 20. gola na mundialu w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Dzisiejszy poranek zapowiada się w Częstochowie, Koniecpolu i Rudnikach. Umiarkowanie pogodnie z przejściowym zachmurzeniem. Temperatura wyniesie około 16 stopni Celsjusza, a lokalnie 17 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunku północnego. W późniejszych godzinach dnia spodziewamy się większej ilości słońca oraz wzrostu temperatury do około 23 stopni. Poranek pozostanie suchy, bez opadów.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
8: Piątkowy, lipcowy poranek, dokładnie trzeci dzień tego pięknego miesiąca, choć w pogodzie na kilka dni zrobi się na pewno nieco mniej gorąco. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka, mówi przysłowie, no i rzeczywiście tak było. Zapraszam na kolejną muzyczną godzinę. Czy poplotkujemy? No trochę tak.
15: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych pora na poranną kawę. No to dorzucamy jakieś ploteczki. Przyznam szczerze, świat plotek zaczyna mnie coraz bardziej fascynować. Takie oto informacje. Potajemny ślub Taylor Swift. Media donoszą, właściwie dokładnie New York Post, że gwiazda popu i zawodnik NFL niespodziewanie dopięli w tym tygodniu wszelkich formalności małżeństwa, a cicha ceremonia odbyła się na krótko przed wielkim oczekiwanym przyjęciem w Madison Square Garden dla tysiąca gości. A Taylor Swift i jej narzeczony i obecny już mąż Travis z okazji ślubu mieli przeznaczyć 26 milionów dolarów na cele charytatywne. Podobno państwo szczęśni i Bednarkowie przyłapani zostali na spacerze po Sopocie. Niesamowita informacja. A najbardziej rozbawił mnie taki nagłówek. Malik Montana imprezuje do świtu i ładuje się do Porsche. Raper został uwieczniony, gdy skończył imprezę, wyszedł z lokalu z grupą znajomych, napełniając płuca nikotyną, wsiadł z swojego Porsche wartego 750 tysięcy złotych. I temu poświęcony jest cały artykuł. Dzieje się. Oj, dzieje się.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria

0: Greg Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6x14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
17: Dziś pogoda w Lelowie, Lublińcu i Kłomnicach zapowiada się pogodnie z niewielkim zachmurzeniem w ciągu dnia. Temperatura osiągnie około 22 stopnie, wiatr będzie słaby, północno-zachodni. W godzinach popołudniowych synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Wieczorem mieszkańcy Lelowa, Lublińca i Kłomnic na termometrach zobaczą 19 stopni.
16: Pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na chwilę wrócę jeszcze do nagłówków z portali, bo w jednym znalazłem taką oto informację. 15-latek kupił alkohol w sklepie. Sprzedała mu go 14-letnia ekspedientka. W komentarzach pojawiły się też takie zdania, że na miejsce przyjechał 13-letni policjant, a sprawę będzie badał 12-letni prokurator. Tak, nie idźmy tą drogą.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
6: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
5: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
6: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
5: Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik.
6: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
5: Efiore. Naturalnie najlepsi.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
12: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
11: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
13: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
11: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manikir, pedikir.
13: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
11: Wakacyjny rabat na start.
13: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
11: Zadzwoń 500 503 711.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: taka wyporanek i muzyka wybrana dla ciebie po wczorajszym zwycięstwie Igi Świątek i przegranej Kamila Majchrzaka. Dzisiaj kibicujemy na Wimbledonie Hubertowi Hurkaczowi. Trzymać będziemy mocno kciuki. A co dzieje się wokół nas? O tym już w naszych wiadomościach. Startujemy o 10:00.
1: Międzynarodowy wyścig kolarski przejedzie dziś przez nasz region. Spodziewajcie się utrudnień w powiecie zawierciańskim. Będę miał dla Was także zaproszenie na wielki piknik rodzinny z motoryzacyjnym akcentem. To w Częstochowie, a w porcie Gdańsk z powodu pożaru na panamskim masowcu wyłączony z użytkowania jest jeden z terminali. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata.

0: Greg Brands.
1: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
2: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
3: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
11: Po reklamie.
12: Minęła już godzina 10:00. Zapraszamy was w piątkowy poranek na kolejne wydanie wiadomości.
13: Anna Kruszewska, na początek najnowsze policyjne statystyki. Wczoraj na śląskich drogach doszło do 141 zdarzeń, w których ranne zostały dwie osoby. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Dziś i jutro na drogach spodziewajcie się utrudnień. Na terenie województwa śląskiego rozegrane zostaną dwa etapy 37. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Kudy ze śląskiej drogówki.
14: Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na trasie i związane z tym zamknięcia dróg w czasie wyścigu należy spodziewać się utrudnień. Proszę stosować się do poleceń służb porządkowych.
13: Wyścig przejedzie dziś przez powiat zawierciański. Kolarze pojawią się na trasie około 13:40, ale chwilowych zamknięć dróg i utrudnień można spodziewać się już godzinę wcześniej. Peleton przejedzie m.in. przez gminy Żarnowiec, Pilice, Ogrodzieniec i Łazy, a także miejscowości Podzamcze, Ogrodzieniec i Ciągowice.
15: Radio Jura poleca.
13: Radio Jura ma dla was idealny plan na familijną sobotę w Częstochowie. Jutro polecamy strefę zabawy przy ulicy Warszawskiej, gdzie szykowany jest wielki piknik rodzinny w motoryzacyjnym klimacie. Oprócz zabaw dla najmłodszych, również starsi fani czterech kółek mogą liczyć na atrakcje. Możemy na miejscu podziwiać niesamowite superkary oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Do tego jest szansa, by pograć w piłkę i bezpłatnie umyć swój pojazd.
16: Zaczynamy od godziny 10:00. Mamy darmowe mycie na mieni samoobsługowej i druga runda darmowego mycia jest o 17:00. Też aspekt sportowy, turniej w siatkówkę, 2x2, więc szukamy chętnych oczywiście. Posiadamy dużo terenu trawiastego. Czekają również nagrody dla zwycięzców, więc na pewno będzie się opłacało i będzie dobra zabawa. Celujemy w rodziny z dziećmi, więc zadbaliśmy o to, żeby były dmuchańce, tunel z kulkami, animacje dla najmłodszych.
13: Motoryzacyjny letni weekend poleca organizator Paweł Oleksiak. Orlikowski, początek o godzinie 10, a my do tego tematu jeszcze dziś wrócimy.
15: Twoje sprawy.
13: Mieszkańcy Częstochowy mają więcej czasu na skorzystanie z bezpłatnego programu chipowania psów i kotów. Nabór zgłoszeń został przedłużony do końca września. Nadal można także zgłaszać koty wolno żyjące do programu sterylizacji i kastracji. Aby skorzystać z akcji, właściciele zwierząt muszą złożyć wniosek, a po jego zaakceptowaniu otrzymają skierowanie do jednej z lecznic współpracujących z miastem. Do tej pory wydano około 500 skierowań na zabiegi dla zwierząt, które mają właścicieli i kotów wolno żyjących. Ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Jeden z terminali portu Gdańsk został wyłączony z pracy w związku z gaszonym przez strażaków pożarem statku.
9: Od wczoraj walczą z ogniem, który pojawił się w ładowni masowca pływającego pod panamską banderą.
0: Michał Krasoń, Michale, jak wygląda aktualna sytuacja w gdańskim porcie?
17: Pozostałe terminale pracują normalnie, dlatego ruch statków odbywa się bez większych utrudnień. Jak usłyszałem, płonąca jednostka szybko nie opuści gdańskiego portu. Nawet po ugaszeniu pożaru na miejscu będą prowadzone oględziny i wyjaśniane będą okoliczności zdarzenia. To może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni.
9: A co teraz robią, no nie tylko portowi strażacy? No,
17: z pożarem wciąż walczy 17 zastępów Straży Pożarnej i dwa statki gaśnicze. Jak powiedział mi Radosław Guburzyński z gdańskiej straży, akcja jest bardzo trudna.
18: Dotarcie do miejsca pożaru jest możliwe tylko i wyłącznie od góry doku, w którym zgromadzony jest ładunek. Dodatkowo trudność sprawia to, że pożar nie wystąpił na wierzchnich warstwach tego złomu, który był tam zlokalizowany, tylko głębiej.
17: Walka z ogniem potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
9: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki.
0: Takie właśnie są ogólnopolskie, udostępnione przed chwilą wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów.
9: Od ponad 30 minut mogą sprawdzać elektronicznie, jak im poszło. Komentarze zbiera Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy ulicy Lewartowskiego w Warszawie.
19: Tak, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Michale. Michale.
0: Co jeszcze zwraca uwagę w tych zbiorczych ogólnopolskich wynikach?
20: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
21: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych i to jest w języku angielskim.
20: A co było słabym punktem?
21: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
20: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
25: Dziś pogoda w Myszkowie i Blachowni zapowiada się pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem w ciągu dnia. Temperatura osiągnie 22 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby z kierunku północnego. Synoptycy na dzisiaj nie przewidują opadów deszczu ani burz. Wieczorem w Myszkowie i Blachowni temperatura spadnie do około 19 stopni, a w nocy kreski na termometrach pokażą maksymalnie 15 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, także Leon, Józef czy Leona świętują dzisiaj swoje imieniny. Od nas co poranku jeszcze raz najlepsze życzenia. Za chwilę podpowiemy wam, jak można spędzić miło czas w naszej okolicy.
15: Radio Jura. It's

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Ciężki sprzęt, wojskowe legendy i ogromna chęć pomocy. Już dzisiaj, do niedzieli, tor wyrazów koło Częstochowy zamieni się w stolicę zabytkowej motoryzacji. Tutaj czeka na Was charytatywny, trzydniowy zlot pod hasłem Jura Truck. Na miejscu zobaczycie nie tylko kultowe ciężarówki i czołg T-55, ale też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego oraz wyposażenie komandosów z Lublińca i terytorialsów. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wszystkich do udziału zachęcają organizatorzy z Jura Truck oraz Stowarzyszenie Blachownia dla Dzieci.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl
0: 22 stopnie. Tyle zobaczymy dziś na termometrach w Złotym Potoku i Jurajskim Olsztynie. Dzisiaj parasol się Wam nie przyda. Synoptycy nie zapowiadają opadów ani burz. Wiatr będzie słaby północny. Wieczorem w Jurajskim Olsztynie i Złotym Potoku temperatura spadnie do około 19 stopni. W nocy termometry pokażą maksymalnie 15 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Co robić w wakacje? Radio Jura z propozycjami. Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn oraz Fundacja Jesteś zapraszają jutro na Jurajski Festiwal Natury i Nocy Świętojańskiej na Błoniach pod malowniczymi ruinami Zamku Królewskiego w Olsztynie koło Częstochowy. Od godziny 14 czekają na Was koncerty, warsztaty, konkursy i stoiska z rękodziełem. Będzie można posłuchać dobrej, zwłaszcza ludowej muzyki, nabyć ręcznie robione ozdoby i pamiątki z naturalnych materiałów, spróbować tradycyjnych potraw i ziół oraz zagłębić się w klimat dawnych legend. Wystąpią Plan B, Sing Sing, Kapela Stąd oraz zespoły ludowe. Dla najmłodszych przewidziano spektakl edukacyjny Teatru Perspektywy. Mile widziane przebrania w tematyce czary i magia. Widzimy się?
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
4: Wejdź na wyższy poziom i spróbuj naprawdę świeżo palonej kawy. Olsema. Kawa z temperamentem. Tworzona w Częstochowie z pasji do dobrego smaku, charakteru i jakości bez kompromisów. Olsema to wyrazista, aromatyczna kawa o wyjątkowym charakterze. Dla tych, którzy od kawy oczekują czegoś więcej. Olsema.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal, 50 m2.

0: Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Lato to czas festiwali. Myślę, że w naszej okolicy też coś ciekawego muzycznie się znajdzie. Poproszę naszych dziennikarzy. Jeśli tak jest, to sprawdzajcie również nasz portal. Tam wszelkie ciekawe informacje na bieżąco. Na bieżąco również o każdej pełnej godzinie u nas na antenie. Zapraszam na te o 11.
1: A w wiadomościach Radia Jura już za chwilę 3 tygodnie bez tramwajów w Częstochowie. Na tor wyjadą dziś zawodnicy włókniarza. Sejm uchwalił ustawę o zakazie używania telefonów komórkowych w podstawówkach i przedszkolach. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
3: Reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
3: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
5: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
8: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
7: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
8: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
7: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
8: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
7: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. We'll be right back.

0: za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach godzina 11, jest piątek, to trzeci dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości.
5: Anna Kruszewska. Od najbliższego poniedziałku do 28 lipca tramwaje linii 1, 2 i 3 nie będą kursować na odcinku od Ronda Mickiewicza do Rakowa. MPK wykorzysta wakacyjną przerwę na remont torowiska i sieci trakcyjnej w Alei Niepodległości. Prace obejmą m.in. podbicie i szlifowanie torów, naprawę przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Orkana, wymianę elementów sieci trakcyjnej oraz przebudowę przejść przez torowisko. To wszystko po to, by było bezpieczniej, mniej awarii, a pasażerowie mogli podróżować w bardziej komfortowych warunkach. A skoro o pasażerach mowa, to na czas robót będą ich wozić autobusy komunikacji zastępczej. Trwa kolejna edycja letniego jurajskiego festiwalu muzycznego. Członkowie orkiestry z dyrygentem Adamem Klockiem tradycyjnie zamieniają swój gmach na bardziej malownicze zakątki Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po występie w naszym mieście, w kościele ewangelickim, festiwalowa muzyka zabrzmi jeszcze w innych jurajskich miejscowościach. Nieznanicach, Świerklańcu, Złotym Potoku, Czarnym Lesie oraz Ogrodzieńcu.
6: Warto wybrać się za nami na te koncerty, zobaczyć, jakie mamy piękne miejsca na Jurze, zobaczyć, jakie mamy kościoły, których być może nie znamy, omijamy, a są to przepiękne zabytki. Połączenie wycieczki, zwiedzania z kulturą, z muzyką. Tym bardziej, że wykonawców mamy znamienitych, mamy też ludzi, którzy są spoza Częstochowy, którzy na co dzień grają zupełnie innych miejscach.
5: Mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Małgorzata Majer-Sentowska, główny organizator koncertów, które odbywają się przy udziale muzyków Filharmonii Częstochowskiej. Cały cykl letnich koncertów plenerowych potrwa do 23 sierpnia. Finał zawsze wraca do miasta na obchody Dni Częstochowy.
7: Sport w Radiu Jura.
5: Wierni kibice trzymają z włókniarzem Częstochowa mimo nie najlepszej postawy naszych zawodników w tym sezonie. Dla fanów czarnego sportu najlepsza Liga Świata znów na torze przy ulicy Olsztyńskiej. Dziś częstochowskie Lwy podejmą u siebie Stelmet Falubas Zielona Góra.
8: Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich naszych kibiców na mecz 3 lipca na naszym torze. Przy okazji chciałem podziękować dobrych stosowy doping, bo naprawdę to jest dla nas bardzo ważne i na ostatnim meczu dobieg naprawdę był głośny. Wy zawsze stajecie na wysokości zadania. Zapowiada się bardzo ciężki mecz i dopping na pewno doda nam skrzydeł. Do zobaczenia na stadionie Włókniarza.
5: Do wsparcia naszej drużyny zachęcał trener Włókniarza Mariusz Staszewski. Start o godzinie 18. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już w naszym studiu. To znaczy, że czas na informacje z kraju i ze świata.
9: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego posła Łukasza Mejzy.
10: W końcu udało się wprowadzić do systemu 54 punkty karne za liczne wykroczenia drogowe popełnione przez parlamentarzystę.
9: Krzysztof Zasada.
11: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Najpierw jednak starosta musi ten wniosek podpisać. i wysłać mu zawiadomienie o egzaminie. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
10: Przypomnijmy, za co są te punkty karne Łukasza Mejzy.
11: Te 54 punkty są za wykroczenia, których rozliczeniem nie będzie się zajmował sąd. To prawie 20 przypadków przekroczenia prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma na koncie poseł Mejza, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych.
9: Około południa dojdzie do rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie Kacper Wróblewski.
12: Jak się dowiedziałem, to z jednej strony jest rutynowe spotkanie, bo Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha mają rozmawiać w ostatnim czasie regularnie, jednak głównym powodem tej dzisiejszej dyskusji tu w Warszawie ma być złagodzenie ostatnich sporów dotyczących polityki historycznej.
13: Już teraz nie ma co podgrzewać. Różnice, proszę Państwa, się ustaliły twardo w sprawach interpretacji historii, a w innych sprawach różnic nie ma i są zbieżności i o tym trzeba tak dyskutować.
12: Usłyszałem od przewodniczącego Rady do spraw współpracy z Ukrainą posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala z Sejmu Kacper Wróblewski.
10: Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach.
9: Zakaz dotyczyć będzie także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub też obrazu. Wejdzie w życie od 1 września.
10: Będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć, albo gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji monitorującej stan zdrowia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: Dziś w Częstochowie będzie pogodnie. W ciągu dnia temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby, północny. Pogoda zapowiada się spokojnie, bez opadów deszczu i burz. Wieczorem w Częstochowie temperatura spadnie do 19 stopni, a niebo pozostanie przejrzyste. Wygląda na to, że letni skwar zrobił sobie przerwę, bo najbliższe dni również zapowiadają się wyraźnie chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
4: Kończy się nasze piątkowe poranne spotkanie z muzyką wybraną na lato. Ja już dziękuję. Oczywiście muzyka będzie grała dalej. Marek Moc, życzę Wam przyjemnej reszty dnia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. A słyszymy się, zdaje się, w niedzielę. Po południu.
7: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Vibes, Greg Brands.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Paluba z Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
17: 22 stopnie, tyle zobaczą dziś w ciągu dnia na termometrach mieszkańcy Myszkowa. To będzie przyjemny letni dzień bez opadów i burz. Może pojawić się jednak lekkie zachmurzenie. Wiatr będzie słaby północny. Wieczorem w Myszkowie temperatura obniży się do około 21 stopni. W nocy nieco chłodniej, bo 15 stopni. Weekend zapowiada się podobnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Hello, płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
6: A co, kran, zazdrosny jesteś?
5: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
6: Serio? Nie lejesz wody?
5: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
6: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
5: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
7: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
8: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
9: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Lidl. Ten Lidl

0: Koniec śledztwa dotyczącego nielegalnego hazardu to jedna z największych spraw w kraju. Koniec także przebudowy drogi powiatowej w Starym Broniszewie. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer Mazdy. Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
11: Jest już 12 w samo południe. W Radio Jura sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy od Częstochowej regionu.
0: Anna Kruszewska. Jedno z największych śledztw dotyczących nielegalnego hazardu w Polsce zakończone. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Śląskiej Policji skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W całym postępowaniu zarzuty usłyszały 84 osoby.
12: Podejrzanym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działając w latach 2010-2018 głównie na terenie Bielska-Białej, zajmowała się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych. Śledczy zlikwidowali ponad 700 nielegalnych punktów hazardowych oraz zabezpieczyli ponad 2000 automatów do gier o wartości ponad 6,5 miliona złotych.
0: Mówi Sabina Heragieres, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Według śledczych grupa mogła zarobić na nielegalnym procederze co najmniej 158 milionów złotych. Materiał dowodowy obejmuje ponad 1000 tomów akt oraz ponad 600 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej.
13: Dzieje się na drogach.
0: Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Starym Broniszewie w gminie Mykanów. Mieszkańcy już korzystają z odnowionego, liczącego ponad 2 km odcinka. W ramach prac przebudowano jezdnię, powstał chodnik, nowe zjazdy, odwodnienie i kanalizacja deszczowa oraz nowe oznakowanie. Całość kosztowała ponad 9 milionów złotych i została sfinansowana z udziałem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gminy Mykanów oraz Powiatu Częstochowskiego. Wykonawca zakończył pracę przed planowanym terminem.
13: Radio Jura poleca.
0: Weekend pełen muzycznych wrażeń w sobotę i niedzielę podczas tegorocznych Dni Myszkowa. Plenerową imprezę tradycyjnie rozpocznie przekazanie młodzieży kluczy do miasta. Organizatorzy obok koncertów zapowiadają też strefę gastronomiczną oraz wesołe miasteczko. Na scenie pojawią się zarówno uznane, jak i aspirujące młode zespoły.
14: Jak co roku będziemy obchodzić święto naszego miasta. Serdecznie Was na nie zapraszam. Będzie się bardzo dużo działo, będzie różnorodnie. Gwiazdą główną pierwszego dnia będzie Teresa Werner, a w niedzielę gwiazdą wieczoru znanym wszystkim Phil. Pragnę również zwrócić uwagę na młodych artystów, którzy będą chcieli pokazać się przed Państwem.
0: Zapraszał burmistrz Włodzimierz Żak. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Dla Was teraz mamy informacje z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
15: Zaczynamy od Wietrzna, koło Koszalina w Zachodniopomorskiem. Tam płonie zabytkowy pałac. W tym miejscu znajduje się Dom Miłosierdzia Bożego.
16: Ewakuowano 38 osób. Wśród osób ewakuowanych nie ma osób poszkodowanych. W tym momencie budynek objęty jest pożarem. Dowódcy meldują o objęciu pożarem poddasza. Trwa gaszenie.
17: Powiedział nam kapitan Kacper Wiśniewski z Koszalińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 7 zastępów strażaków. Dojeżdżają kolejne wozy.
15: 54 cudzoziemców w naczepie tira próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę z Litwy.
17: Zatrzymani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
18: To był tymczasowy punkt kontroli granicznej w Budzisku na Suwalszczyźnie. Do posterunku strażników podjechał 37-letni obywatel Rumunii. Prowadził ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach. Podczas kontroli w części bagażowej funkcjonariusze natrafili na 54 osoby. To 30 Pakistańczyków, 12 Afgańczyków oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca próbował ich wywieźć na zachód z terytorium Łotwy. Niebawem imigranci zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec Rumuna wszczęto śledztwo dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. W ostatnich miesiącach, warto dodać, to na Łotwę nielegalnie przedostaje się z Białorusi najwięcej cudzoziemców.
15: Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 49-latek, który wczoraj groził nożem pracownikom Urzędu Miasta w Sosnowcu.
17: Nikomu nic się nie stało. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Gdy wytrzeźwieje, zostanie dzisiaj przesłuchany. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części wybrzeża wydało przed południem Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie.
15: Od Latarni Morskiej w Rozawiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Wiatr zachodni w porywach do 8 stopni w skali Beauforta.
17: Ten alert drugiego stopnia obowiązuje do 19.
15: Spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy już się zakończyło, przekazał w Sejmie wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
19: Mamy różnice zdań, jeśli chodzi o kwestie historyczne, które są zauważalne. Współpracujemy cały czas w zwalczaniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
17: Wiceszef dyplomacji przypomniał po raz kolejne stanowisko polskiego MSZ-u, które jest przeciwne sławieniu ukraińskiej powstańczej armii.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: Trzeba przyznać, że dobra pogoda w Częstochowie trochę nam dzisiaj zaspała. No każdemu się zdarza. Do końca dnia zmienne zachmurzenie nad miastem już nie powinno padać. 21 stopni dzisiaj maksymalnie w Częstochowie. No i silniejsze podmuchy wiatru mają nam towarzyszyć niemal przez cały dzień. Ten silniejszy wiatr także jutro. No i na niebie jutro podobnie. Na termometrach odrobinę mniej. 19-20 stopni tak mniej więcej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
11: 6 minut po 12. Gdyby ktoś zagubił się w gąszczu tego tygodniowych zajęć, to informuję, że jest piątek. Weekend już bardzo blisko, no to zacznijmy energetycznie, żeby nam paliwa na ten weekend nie zabrakło. Gordo na start, Loco Loco, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry w Radiu Jura. Zapraszam do 17.
13: Radio Jura.

0: Zespół ABBA w Radiu Jura, Honey Honey, muzyczne słodkości na naszej antenie, ale też i weekendowe polecajki, bo właśnie dzisiaj docieramy do tego najlepszego momentu tygodnia. Będzie też dzisiaj trochę emocji sportowych, no bo jeszcze tego popołudnia w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wimbledonie zagra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul. Ten mecz około godziny 15, a wieczorem i w nocy, wiadomo, mundialowe rozgrywki. Polecamy się słowem i muzyką na całe piątkowe popołudnie. Oby też dobrą pogodą. No to za chwilę sprawdzimy, jak będzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
4: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria...

0: Greg Brands.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Dotykam twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret? Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły. Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie. Bo Efiore nie maskuje, ono wydobywa autentyczne piękno. Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik. Podaruj sobie rytuał Glass Skin. Efiore, naturalnie najlepsi.
4: Wiadomo, że niskie ceny i

0: a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
5: Silniejsze podmuchy wiatru i dzisiaj w Częstochowie, i jutro, i w niedzielę, i nawet na początku tygodnia. Tak to wygląda w prognozach. Co do opadów, no to dzisiaj nie powinno padać, jutro też ma nie padać, w niedzielę wrócą opady, a na termometrach codziennie w okolicach 20 stopni, na początku przyszłego tygodnia też tyle będzie, więc przynajmniej poniżej 20 nie zejdziemy w ciągu dnia. 30 na termometrach w prognozach na razie nie widać w Częstochowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Check it out, check it out.

0: Jeśli ktoś pamięta, jak ten numer rozkręcał dyskoteki, to zapewne ma już trochę więcej niż 18 lat. I'll Fly With You i Gigi D'Agostino. Piosenka rocznik 1999. U nas dzisiaj po 20:00 taneczne radio, wakacyjne, właśnie w takim klimacie, ale będą też nowości, sety też się polecają, więc jeżeli na dzisiaj macie w planach jakąś imprezę, czy to w domu, czy na balkonie, czy w ogrodzie, czy na działce, czy w samochodzie, to oczywiście muzycznie bardzo się polecamy. Za moment też się polecamy, ale Farben pojawi się w Radio Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Paluba z Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: We'll be right back.

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Lody, lody! Zapraszam! Pyszne lody!

0: Radio zaprasza.
1: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
0: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
1: Wakacyjny rabat na start.
0: A&N Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
1: Zadzwoń 500 503 711.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Chad DeLuna i Busta Rhymes, Run the Show w Radiu Jura. Za chwilę będzie 13, a więc czas wiadomości z Częstochowy, regionu, kraju i ze świata. A po 13 dwie fajne imprezowe polecajki na ten weekend blisko nas, tak żeby nigdzie daleko nie jechać. Wiecie, paliwo nam w tym tygodniu mocno podrożało, więc to będzie fajna opcja na weekend. A co w wiadomościach?
1: Noga z gazu dziś w regionie, policyjna akcja Prędkość. Za chwilę będę miała dla Was także zaproszenie na pełen atrakcji wieczór nad Zalewem Pająk. Dymisje w warszawskim ratuszu. Odchodzą dwie zastępczynie Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów, bądźcie blisko radia. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Po reklamie.
0: Jest już 13 w Radio Jura. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, a zaczynamy jak zawsze od Częstochowy i regionu.
1: Anna Kruszewska. Więcej policyjnych patroli i częstsze kontrole prędkości na drogach powiatu częstochowskiego. Mundurowi prowadzą dziś akcję Prędkość, którym celem jest wyłapanie kierowców przekraczających dozwolone limity. Policja przypomina, że zbyt szybka jazda wciąż jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków. Funkcjonariusze apelują o zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do przepisów oraz warunków panujących na drodze.
3: Radio Jura poleca.
1: Wielkie plenerowe beach party już jutro nad Zalewem Pająk. Gwiazdą wieczoru jest znany raper Tede, ale atrakcji przewidziano więcej. Od godziny 18 o najlepsze brzmienia zadbają również DJ-e, a zabrzmi hip-hop czy freestyle. Na uczestników czekać będzie także strefa beach zone z muzyką taneczną i chilloutem oraz rozbudowana strefa gastronomiczna. Organizatorzy, czyli lokalna młodzież oraz gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach zapraszają wszystkich. Do Konopisk warto wybrać się jutro jeszcze z jednego powodu.
11: Ciekawostka, Bus Party, czyli GTV Party Bus, który w zeszłym roku już zainteresował tych wszystkich, którzy przybyli, a myślę, że w tym roku będzie nas jeszcze więcej. Impreza na kółkach, gdzie w dobrym klimacie muzycznym przy dobrym DJ-u młodzież spędza bardzo fajnie czas.
12: Zachęta dla tych, którzy przyjeżdżają być może z daleka. Wstęp jest bezpłatny.
11: Zapraszamy, wstęp jest bezpłatny i każdy może skorzystać, jeżeli tylko ma ochotę.
1: Zachęcał Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w gminie Konopiska. Tę miejscowość warto poznać z bliska, a tutejszym plenerowym atrakcją patronuje Radio Jura. Więcej informacji o letnich imprezach znajdziecie na naszych stronach.
3: Więcej na radiojura.pl.
1: A na koniec o tym, że upały dały się we znaki nie tylko mieszkańcom, ale także zwierzętom. W ostatnich dniach częstochowscy strażnicy miejsce wielokrotnie interweniowali, pomagając osłabionym i rannym dzikim zwierzętom. Ratowali m.in. małe sarenki, o których mogliście już usłyszeć w wiadomościach Radia Jura, ale były też jeżyki oraz dwie młode wiewiórki znalezione przy ulicy Odrodzenia. Jedna z nich utknęła w worku na odpady i nie mogła się wydostać. Wszystkie zwierzęta trafiły pod opiekę schroniska, gdzie otrzymały niezbędną pomoc. Swój dyżur rozpoczyna właśnie Ewa Kwaśny. Przynosi do studia najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
13: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydent miasta, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Jakub Rybski.
14: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Dodał jednak, że dymisje dwóch wiceprezydent nie oznaczają, że są one winne sytuacji w stołecznym szpitalu. Zapytałem dziś Rafała Trzaskowskiego, czy te rezygnacje oznaczają, że władze miasta już wcześniej wiedziały o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
15: Ja tutaj nie rozstrzygam o czyjejkolwiek winie, natomiast to, co stało się w Szpitalu Południowym, te wszystkie nowe rewelacje, które w tej chwili docierają do opinii publicznej, po prostu zasługują na bardzo twardą reakcję.
14: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, mają czas do końca lipca, żeby wybrać, czy chcą dalej pracować dla miasta, czy być członkiem partii politycznej.
13: Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Ma ona wyeliminować z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru pałacu Wietrznie w województwie zachodniopomorskim niedaleko Koszalina. W tym budynku działa Dom Miłosierdzia Bożego dla osób w kryzysie bezdomności. Anna Pałamar.
16: Pożar gasi teraz około 50 ratowników. Teren z powietrza patrolują również bezzałogowe statki powietrzne, przekazała młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków.
17: Mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
16: Zadaniem bezzałogowców jest rozpoznanie wielkości pożaru i zlokalizowanie zarzewi ognia.
13: To będzie wyjątkowe spotkanie pod ziemią, pełne wspomnień i anegdot sprzed lat. Dziś w ramach drugiego festiwalu Tauron Szturalia w Kopalni Soli w Wieliczce odbędzie się projekcja filmu King's Eyes z udziałem twórców tej produkcji.
18: Rok temu seksmisja przyciągnęła tłumy, w tym roku spotykamy się pod ziemią, a więc tam, gdzie Szuflandia być może się mieści. Nie potwierdzamy tego, nie zaprzeczamy. Będzie Kasia Figura, będzie Juliusz Machulski, będzie Barbara Sztur i rozmowę z nimi poprowadzi Ewa Drzyzga na temat znaczenia King's Eyesu.
13: Powiedział nam Marcin Mikos, jeden z organizatorów Tauron Szturaliów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Ruszyła maszyna po szynach, w sensie, że tak o spale ruszyła ta dobra pogoda w Częstochowie. No miejmy nadzieję, że będzie rozkręcona na cały weekend. Dzisiaj w ciągu dnia i słońce, i chmury nad miastem nie powinno padać. Silny wiatr będzie nam towarzyszyć. Dzisiaj w Częstochowie maksymalnie 21 stopni. Jutro do 20, też podobnie na niebie. No i też ma nam towarzyszyć w Częstochowie silny wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: kalendarza świąt nietypowych wynika, że dzisiaj mamy dzień cioci i wujka. No to już wiadomo, do kogo wybrać się z prezentem. To jest 3 lipca i już 6 minut po 13. Wracamy do muzyki. Bonnie Tyler przed nami. I Need a Hero. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radio Jura.
19: Radio Jura.

0: Sorry, Papi, Topik i Becky G w Radio Jura. Obiecałem ciekawe propozycje na ten weekend w Częstochowie i w regionie. Jutro wielki piknik rodzinny w motoryzacyjnym klimacie. Oprócz zabaw dla najmłodszych, również starsi fani czterech kółek mogą liczyć na atrakcje. Możemy na miejscu podziwiać niesamowite superkary oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Pomysłodawcy podczas swojego eventu zapowiadają też akcent muzyczny.
1: Eliza Xerxa, tutaj uczestniczka The Voice of Kids, będzie śpiewała na warszawskiej 285. Myślę, że to będzie już o godzinie 21. Na pewno będzie się działo. Od początku chcieliśmy, żeby warszawska była też tą lokalną społecznością motoryzacyjną, więc oczywiście już mamy w cudzysłowie fanów tej motoryzacji i zaprosiliśmy właśnie tutaj też superkary, żeby zobaczyć jakieś sportowe, fajne samochody.
0: Z Pawłem Orlikowskim rozmawiał Mariusz Osyra. Piknik rodzinny w motoklimacie przy ulicy Warszawskiej jutro od godziny 10, a więcej informacji znajdziecie na radiojura.pl. Miłej zabawy!
2: Słuchasz Radia Jura.
3: Reklama.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
10: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
15: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
16: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Po reklamie.
22: Sponsor.
3: sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Jeśli ktoś uwielbia swój parasol i chciałby się z nim spotkać, no to w niedzielę będzie okazja, bo według synoptyków w niedzielę trochę nam może w Częstochowie popadać. Jutro padać nie powinno, ale na niebie tak zmiennie jak dzisiaj, czyli i słońce, i chmury. Na termometrach jutro maksymalnie 22 stopnie, no i zostanie z nami ten silny wiatr, który i dzisiaj nam trochę przeszkadza w Częstochowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.

0: Teraz uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać ze smartfonów, a za moich czasów konfiskowano takie Tamagotchi. Ale nie wracajmy do tematów szkolnych, bo przecież mamy wakacje. Days za nami i Tamagotchi w Radiu Jura. No teraz przenosimy się do Myszkowa, bo tam fajne wydarzenie w ramach dwudniowego Święta Miasta. Na scenie pojawią się zarówno uznane, jak i aspirujące młode zespoły.
1: Jak co roku będziemy obchodzić święto naszego miasta. Serdecznie Was na nie zapraszam. Będzie się bardzo dużo działo, będzie różnorodnie. Gwiazdą główną pierwszego dnia będzie Teresa Werner, a w niedzielę gwiazdą wieczoru znanym wszystkim Phil. Pragnę również zwrócić uwagę na młodych artystów, którzy będą chcieli pokazać się przed Państwem.
0: Zapraszał burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Polecamy, bawcie się dobrze.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
3: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
5: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.

0: Gromi i Lukas Meyer w Radiu Jura. Po 14 będziemy u nas w Częstochowie, ale też będziemy w Afryce, bo tam dotarł już charytatywny rajd samochodowy Złombol 2026. Mamy tam swoją częstochowską ekipę, która ma dla nas kilka słów wprost z gorącego Maroko. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości z Częstochowy, regionu, kraju i świata.
1: Przed kolejnym wakacyjnym weekendem przypomnimy, gdzie lepiej zdjąć nogę z gazu. Wielki piknik rodzinny w motoryzacyjnym klimacie szykuje nam się w Częstochowie. Koniec z omijaniem kolejek w szpitalach przez VIP-ów, zapowiada premier Donald Tusk. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura. O 14:00 Anna Kruszewska.
2: Reklama.
3: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
4: Żużlowe lato jedzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 14:00, to w Radiu Jura sprawdźmy najnowsze wiadomości.
1: Anna Kruszewska, to są szczegóły wiadomości Radia Jura. Noga z gazu na śląskich drogach. Główny Inspektorat Transportu Drogowego odpalił aż 3 nowe, odcinkowe pomiary prędkości w naszym regionie. Od początku tygodnia kierowcy muszą mieć się na baczności, m.in. na autostradzie A1 w Mekanowie. Mariusz Osyra z przypomnieniem dla zmotoryzowanych.
9: Na autostradzie A1 pod Częstochową system ruszył w poniedziałek 29 czerwca i kontroluje już pojazdy na imponującym, bo aż 19-kilometrowym odcinku. Do węzła Radomsko. Oznacza to, że już łapie piratów drogowych. Przypominamy, że limit wynosi tam 140 km na godzinę dla osobówek i 80 dla ciężarówek. Kolejne żółte kamery zaczęły rejestrować ruch we wtorek, 30 czerwca, w samo południe. Mowa o autostradzie A1 w Zabrzu oraz o popularnej Wiślance. To odcinek między Ochabami a Skoczowem. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do tradycyjnego fotoradaru na drodze, te urządzenia nie mierzą prędkości punktowo. Kamery na początku i na końcu odcinka zapisują czas wjazdu i wyjazdu, a system komputerowy błyskawicznie wylicza naszą średnią prędkość. Jeśli będzie za wysoka, dotrze do nas wystawiony przez system kamer mandat. Radzimy więc zdjąć nogę z gazu i podróżować wolniej, a tym samym bezpieczniej.
10: Radio Jura poleca.
1: Wielki piknik rodzinny w motoryzacyjnym klimacie już jutro przy ulicy Warszawskiej w Częstochowie. Oprócz zabaw dla najmłodszych, również starsi fani czterech kółek mogą liczyć na atrakcje. Możemy na miejscu podziwiać niesamowite superkary oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Do tego jest szansa, by pograć w piłkę i bezpłatnie umyć swój pojazd. Jak zwykle w przypadku wakacyjnych pikników nie zabraknie słodkości i grillowania. Pomysłodawcy podczas swojego eventu zapowiadają też akcent muzyczny.
9: Jest to zdoba tego pikniku?
11: Tak jest. Eliza Xerxa, tutaj uczestniczka The Voice of Kids, będzie śpiewała na warszawskiej 285. Myślę, że to będzie już o godzinie 21:00. Na pewno będzie się działo. Od początku chcieliśmy, żeby warszawska była też tą lokalną społecznością motoryzacyjną, więc oczywiście już mamy w cudzysłowie fanów tej motoryzacji i zaprosiliśmy właśnie tutaj też superkary, żeby zobaczyć jakieś sportowe, fajne samochody.
1: Z Pawłem Orlikowskim rozmawiał Mariusz Osyra. Piknik rodzinny w motoklimacie przy ulicy Warszawskiej już jutro od godziny 10. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych i na radiojura.pl. W wiadomościach już za godzinę wrócimy do tematu jednego z największych śledztw dotyczących nielegalnego hazardu w Polsce. Już teraz informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
2: Koniec z salonikami VIP w szpitalach, grzmi premier Donald Tusk. Przed kancelarią premiera jest Michał Ratkowski. Co jeszcze mówił premier?
8: No, przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia. Mówił też o ponurych statystykach dotyczących także innych szpitali, w których miało dochodzić do podobnych nieprawidłowości, co w Szpitalu Południowym w Warszawie.
12: Koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
8: Do najbliższego wtorku oczekuję od minister zdrowia i szefa NFZ konkretnych propozycji rozwiązań, które wyeliminują saloniki VIP ze szpitali. Szef rządu zapowiedział też, że nakazał przyspieszenie prac nad centralną rejestracją. Zapewnił, że ten system ma być gotowy do końca tego roku.
2: Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przy szkole podstawowej numer 47 we Wrocławiu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
13: Pewnie nie wszyscy, ale Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
14: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
13: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru. We Wrocławiu najwięcej osób chce kontynuować naukę w liceum numer 5. Tam o jedno miejsce stara się aż 8 osób. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca.
2: Jedni przestaną kupować, drudzy nie zmienią swoich preferencji zakupowych. Zdania podzielone w sprawie ceł na paczki spoza Unii Europejskiej, również z chińskich platform zakupowych. Przy jednej z warszawskich galerii handlowych odsła właśnie, pyta nasz reporter Igor Skrzypej.
15: No są tacy, którzy nigdy nie zamawiali towarów z Chin.
16: Absolutnie nie. Nie jestem tym zainteresowany. Poza tym to jest chińskie badzie. 3 euro za każdą kategorię towarową. Krok w dobrą stronę, pana zdanie?
17: Bardzo dobry.
16: Przynajmniej nie będzie to niszczyło rynku.
15: A inni i tak będą kupować.
18: Dużo dla zwierząt kupuję. Ostatnio tam zamawiałem jakiś drapak dla kota. No takiego modelu akurat nie mogłem znaleźć na polskim rynku.
15: Ile ludzi, tyle opinii.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Taki trochę pogodowy miszmasz zaserwuje nam pogoda w trakcie tego weekendu w Częstochowie, bo będzie słonecznie, ale też będzie się chmurzyć. W niedzielę nawet może popadać. A, i silniejsze podmuchy wiatru będą nam towarzyszyć i dzisiaj, i w sobotę, i w niedzielę. A na termometrach w Częstochowie codziennie w okolicach 20-21 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 6 minut po 14. Pozdrowienia dla pierwszozmianowiczów, którzy już mają weekend udanego odpoczynku. A w tej godzinie na antenie Radia Jura na pewno wybierzemy się do Afryki. No i będzie też bardzo ciekawa polecajka, taneczna polecajka. A na początek tej godziny taneczny Sean Baker, VIP, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie.
10: Radio Jura.

0: Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. I to nie było o weekendzie. U nas w regionie w ten weekend no nudy na pewno nie będzie. Jeśli kochacie taniec i macie dzisiaj wolny wieczór, to może warto wybrać się do Blachowni. Tam w każdy lipcowy piątek królować będzie taniec latino. Warsztaty prowadzić będzie Miłosz Kowalski. Spotkania zawsze o 19:30, a miejscem spotkań będzie scena przy Błoniach w Blachowni. To plac Niepodległości 1 za Urzędem Stanu Cywilnego. Bawcie się dobrze, tak na fajny i pozytywny przede wszystkim start weekendu.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509. Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
6: Tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
9: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
8: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
10: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
8: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
10: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
8: Wakacyjny rabat na start.
10: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
8: Zadzwoń 500 503 711.

0: rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Dużo słońca nad Częstochową, ale też się chmurzy. No i chmurzyć będzie do końca dnia. Silniejsze podmuchy wiatru się pojawiają, a to oznacza, że co z tego, że na termometrach 20-21 stopni, jak odczuwalnie mamy kilka stopni mniej. W związku z tym, silnym wiatrem i jutro, i w niedzielę będzie tak samo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Zombie Lady i Damiano Dawid w Radio Jura. Ten kobiecy głos w tej piosence to jego narzeczona, Dove Cameron. A u nas teraz czas na wycieczkę do Maroko. Złombol 2026 dotarł do mety i podbił Afrykę. A obok ekip w zabytkowych pojazdach z całej Polski mieliśmy kilka brygad z naszego podwórka, w tym trio z Częstochowy. Przypomnijmy, wyprawa starym polonezem ma przede wszystkim wymiar charytatywny i służy zebraniu środków na realizację potrzeb podopiecznych z domów dziecka. O podsumowanie pokusił się dla Radia Jura Przemysław Palacz z towarzyszami wyprawy.
1: Mamy świetną wiadomość, udało nam się dotrzeć do mety Złombolu. Polonez spisał się wzorowo i obecnie jesteśmy na kempingu razem z innymi uczestnikami. Teraz zwiedzamy Afrykę, wjechaliśmy w góry, a także wybraliśmy się w pustynne rejony. Jak do tej pory pokonaliśmy około 3700 km, ale to dopiero półmetek naszej wyprawy. Przed nami jeszcze droga powrotna, dlatego trzymajcie kciuki za wszystkich uczestników Złombolu i za nasz bezpieczny powrót do domu.
2: Pozdrawiamy redakcję i wszystkich słuchaczy Radia Jura.
0: Pozdrawiali z serca Afryki uczestnicy częstochowskiej załogi. Jeszcze przed startem z naszego miasta Przemek Palacz, Dawid Palacz i Karol Machnik zebrali ogromne pieniądze. Cel akcji zasili ponad 16,5 tysiąca złotych, a ta kwota stale rośnie. Panowie nagrali też wideo, jest na naszym Facebooku. Warto tam zajrzeć.
3: Radio Jura.
4: Reklama. Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV. Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
5: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie Twojego silnika.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
7: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
8: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
7: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
8: Bo Efiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
7: Efiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik.
8: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
7: Efiore. Naturalnie najlepsi.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis.

0: sobota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Ewa Max w Radiu Jura, gwiazda, której koncertowa rola to głównie oglądanie występów innych muzyków. Sama niechętnie pojawia się na scenie. A szkoda, bo ma na koncie sporo fajnej muzyki. Po 15 u nas inna muzyka, żużlowa, bo dzisiaj kolejny mecz włókniarza, a my mieliśmy dla was garść biletów. Polecamy się w sprawie wiadomości także te najbliższe o 15.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie jednej z największych grup hazardowych w Polsce. Po weekendzie kolejne utrudnienia dla kierowców związane z modernizacją linii kolejowej Koluszki-Częstochowa. Włamania do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zatrzymano cudzoziemca. Anna Kruszewska. Szczegóły będę miała dla was już za chwilę.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
5: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Palubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Piątek, 3 lipca i 15 na zegarach w Radiu Jura. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
1: Największa grupa hazardowa w Polsce stanie przed sądem. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. To sukces śląskich policjantów i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Postępowanie zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko łącznie 84 podejrzanym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa działała w latach 2010-2018, a liczby obrazujące tę sprawę są ogromne.
14: Śledczy zlikwidowali ponad 700 nielegalnych punktów hazardowych oraz zabezpieczyli ponad 2000 automatów do gier o wartości ponad 6,5 miliona złotych. Wartość korzyści majątkowych osiągniętych z przestępczego procederu śledczy oszacowali na ponad 150 milionów złotych. To najbardziej obszerne postępowanie przygotowawcze prowadzone w zakresie zwalczania przestępczości hazardowej. Materiał dowodowy obejmuje ponad 1000 tomów akt oraz 600 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej.
1: Podsumowuje śledztwo Sabina Hera-Giereś, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach.
15: O tym się mówi w regionie.
1: Czekają Was kolejne utrudnienia związane z modernizacją linii kolejowej na odcinku Koluszki-Częstochowa. To informacje dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku do 12 lipca zamknięty będzie przejazd kolejowy w ulicy Kiedrzyńskiej, a od najbliższego czwartku do 17 lipca nie przejedziecie przez przejazd w ulicy Karłowicza. PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą tam przebudowę przejazdów. Dla samochodów przygotowano objazdy. W czasie zamknięcia ulicy Karłowicza zmieni się także trasa autobusów linii 25.
3: Radio Jura poleca.
1: Przed nami dni Myszkowa, to już jutro i w niedzielę. Plenerową imprezę tradycyjnie rozpocznie przekazanie młodzieży kluczy do miasta. Organizatorzy obok koncertów zapowiadają też strefę gastronomiczną oraz wesołe miasteczko. Na scenie pojawią się zarówno uznane, jak i aspirujące młode zespoły.
15: Jak co roku będziemy obchodzić święto naszego miasta. Serdecznie Was na nie zapraszam. Będzie się bardzo dużo działo, będzie różnorodnie. Gwiazdą główną pierwszego dnia będzie Teresa Werner, a w niedzielę gwiazdą wieczoru znanym wszystkim Phil. Pragnę również zwrócić uwagę na młodych artystów, którzy będą chcieli pokazać się przed Państwem.
1: Zapraszał burmistrz Włodzimierz Żak. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Polecam także radiojura.pl. Tam więcej informacji z naszego regionu. Ja już dziękuję. Ewa Kwaśne zostaje z Wami i informacje z kraju i ze świata.
16: Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W pomieszczeniu działu kadr uczelni zatrzymano cudzoziemca. O zdarzeniu poinformowano służbę. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
17: W nocy wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków należących do Akademii. Przez okno do wewnątrz dostał się mężczyzna, którego ochroniarze sami zatrzymali. Wezwano na miejsce policję i żandarmerię. Wstępne ustalenia wskazują na to, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej, najpewniej Kolumbii. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto dodać, że na Litwie w zeszłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym.
16: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk, pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
18: Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń także dzięki informacjom naszych sojuszników.
16: Mówił premier Donald Tusk. W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji wymierzonymi w Polskę lub w któreś z państw bałtyckich. Celem Rosjan, działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy, atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. Mówimy też o pięknych miejscach, które polecają osoby mieszkające w ich pobliżu. Takie bez wątpienia jest jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które powstało ponad 100 lat temu w wyniku katastrofy w kopalni Kredy.
19: Można pospacerować i zobaczyć różne zabytki, też resztki zabytków starych, poniemieckich. Fajnie, bo tutaj są wszędzie informacje na ten temat porozwieszane, więc można się dowiedzieć, co tu było wcześniej, jak to funkcjonowało.
20: Bardzo sympatycznie jest, szczególnie ta woda Szmaragdowa. No to coś niespotykanego.
21: O. Można sobie po lesie pojeździć, fajnie odpocząć też można.
16: Usłyszała od spacerujących nad jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: W pogodzie w Częstochowie od kilku godzin nic się nie zmienia, czyli jest po prostu zmiennie na niebie. Pojawiają się promienie słoneczne, ale też co jakiś czas się chmurzy. No i tak będzie w zasadzie przez cały weekend. W niedzielę nawet może popadać. Silny wiatr też z nami zostaje. Co do temperatury, to będzie stabilnie, bo dzisiaj 21 stopni, jutro też, w niedzielę podobnie. No i na początku przyszłego tygodnia też w okolicach 20 stopni w Częstochowie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: 3 lipca to już 6 minut po 15, czyli jest szansa, że kolejni nasi słuchacze zaczynają weekend. Miłego życzę. Co u nas w regionie? Podpowiem w tej godzinie. Nudy nie będzie. Tej muzycznej też nie. Kaja i Dawid Kwiatkowski przed nami. Proszę tańcz. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura.
4: Radio Jura.

0: CC Catch w Radio Jura. To jest muzyka wybrana na lato. Co roku właśnie latem polecamy wam Jurajski Festiwal Muzyczny. Po występie w naszym mieście, w Kościele Ewangelickim, festiwalowa muzyka zabrzmi jeszcze w innych jurajskich miejscowościach. Nieznanicach, Świerklańcu, Złotym Potoku, Czarnym Lesie oraz Ogrodzieńcu.
1: Warto wybrać się za nami na te koncerty, zobaczyć, jakie mamy piękne miejsca na Jurze, zobaczyć, jakie mamy kościoły, których być może nie znamy, omijamy. Są to przepiękne zabytki. Połączenie wycieczki, zwiedzania z kulturą, z muzyką. Tym bardziej, że wykonawców mamy znamienitych. Mamy też ludzi, którzy są spoza Częstochowy, którzy na co dzień grają w zupełnie innych miejscach.
0: Mówi dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Małgorzata Majer-Sentowska, główny organizator koncertów, które odbywają się przy udziale muzyków. Filharmonii Częstochowskiej, finałowe granie na Dniach Częstochowy, a najbliższy koncert, gdyby ktoś się chciał wybrać, na terenie Pałacu Nieznanice już w tę niedzielę o 17:00. Polecamy.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
3: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
3: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
3: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
3: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
5: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6x14.
7: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa baza, 110 ml przy zakupie dwóch sztuk. Cena 1 zł 99 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie trzech sztuk. Cena 2 zł 69 groszy za sztukę z kuponem w aplikacji.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Jeśli ktoś ma gorąco w mieszkaniu, bo jeszcze się nie wychłodziło po tych upałach, to nocą będzie można nieźle je wychłodzić, bo w Częstochowie nocą tylko 13 stopni. Jutro do 20-21 i słońce, i chmury. Jutro u nas nie będzie padać, za to spodziewajmy się też silnego wiatru.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
2: Słuchasz Radia Jura.
21: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: czasie pandemii niemal codziennie oferował nam muzykę na żywo ze swojego mieszkania, więc tym bardziej teraz fajnie do niego wracać. To Bob Sinclair w Radiu Jura. Za nieco ponad 2 godziny początek meczu Włókniarza w PGE Ekstra Lidze Żużlowej. Pojedziemy z przedostatnią ekipą, czyli zespołem Stelmet Falubas Zielona Góra. Na naszym radiowym Facebooku pojawił się konkurs. Mieliśmy dla Was zaproszenia. Kilka słów od jednej z laureatek. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry. W piątek stawiam na najlepsze towarzystwo mojego męża i syna. Będziemy kibicować tylko biało-zieloni. Dziękuję za wygraną. Będzie moc. Włókniarz Częstochowa. Pozdrawiam całą stację. Dziękuję.
0: Gratulujemy. Przypominam, mecz na Kronoplast Arenie dzisiaj o 18:00. Liczymy na zwycięstwo. Kiedy jak nie teraz.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
12: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
11: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
13: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
11: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
13: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
11: Wakacyjny rabat na start.
13: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
11: Zadzwoń 500 503 711.
14: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
15: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
16: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
17: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.

0: Dwaj przyjaciele, nie wiem czy z boiska, ale ze sceny to na pewno. Enrique Iglesias i Florida na naszej antenie. Za chwilę będzie 16, sprawdzimy wiadomości. Będzie też najnowsza prognoza pogody na weekend. A po 16 wracamy do miasta, do regionu z kolejnymi weekendowymi propozycjami. Polecamy się.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
5: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
6: Mój nowy rytuał Epiore. Czysta natura, mocne wilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
5: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
6: Bo Epiore nie maskuje. Ono wydobywa autentyczne piękno.
5: Epiore. Polska produkcja. Lokalna marka. Dostępna na e-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energlinik.
6: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
5: Epiore. Naturalnie najlepsi.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Czas na weekend? Czas na Auchan!
9: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
2: Po reklamie.
0: Piątkowe popołudnie, jest 16 w Radio Jura. Czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
11: Prokuratura zajmie się niecodziennym incydentem, do którego doszło dzisiaj w Sejmie. Poseł Janusz Kowalski podczas dwóch głosowań użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u, co jest niezgodne z prawem. Na linii teraz dziennikarz Kacper Wróblewski.
12: Witam.
11: Witaj Kacprze. Jak poseł Kowalski tłumaczy ten incydent?
12: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek.
13: Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja. Zwykła omyłka.
12: Tak tłumaczył się z mównicy sejmowej poseł niezrzeszony, jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
14: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty. Także przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
12: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
11: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Na linii reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
15: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
16: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
15: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z Lewicy lewicy mówią wprost: do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
1: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
15: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
16: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem dwóch osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
15: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Doniesienia pogodowe dla Częstochowy na weekend niezmienne, czyli zmiennie będzie, bo i słońce, i chmury, i trochę deszczu w niedzielę, i silny wiatr. Na termometrach codziennie w okolicach 20 stopni. Początek przyszłego tygodnia, żeby nie było nudno, to też taki zmienny. Spodziewajmy się nawet deszczu. Na razie nie widać 30 na termometrach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Pozdrowienia dla wszystkich już weekendowiczów. Kilka propozycji na ten wolny czas w regionie w tej godzinie na pewno podsunę, a teraz wracamy do muzyki wybranej na lato. Lady Gaga w Radiu Jura. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w to piątkowe popołudnie. Mamy 4 minuty po 16.
4: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Just the way you are. Może dla kogoś to będzie hymn tego weekendu. Kto wie, Milki i David Guetta w Radiu Jura. A jeśli dla kogoś hymnem każdego wakacyjnego, letniego weekendu musi być muzyka na żywo, to polecamy wam wizytę w Konopiskach na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pająk. Już jutro impreza pod hasłem Beach Party. Będą DJ-e z różnorodną muzyką, ale będzie też dużo hip-hopu. Gwiazdą będzie raper TD. Początek wydarzenia jutro o godzinie 18 polecamy, a o kolejnych imprezach w gminie Konopiska jeszcze będziemy was informować. Miłej zabawy w ten weekend.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Częstochowa, Żwirki i Bigury 6/14.
5: Cosinus Young 15+.

0: nas przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
12: W zasadzie to codziennie taka sama temperatura w Częstochowie, codziennie w trakcie tego weekendu i nawet na początku przyszłego tygodnia, tak 20-21 stopni. Na niebie za to cała paleta możliwości, bo i błękitne niebo się pojawi, i chmury się pojawią, i opady deszczu do tego. Burze nie są prognozowane, za to silny wiatr zostanie z nami aż do poniedziałku w Częstochowie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
13: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. How do you describe

Radio Jura.

0: Call Me Hispania w Radio Jura. Wracamy do regionu z jeszcze jedną propozycją, która będzie z nami przez cały weekend tak naprawdę. Jura Track, krótko mówiąc, prawdziwe święto fanów motoryzacji, tej wielkiej, ciężkiej motoryzacji, bo na torze w Wyrazowie zobaczymy piękne ciężarówki, zobaczymy też czołg T-55. Będą też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego oraz wyposażenia komandosów z Lublińca i terytorialsów. Polecamy. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Jura Track na torze w Wyrazowie. Będzie na co popatrzeć.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
2: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
2: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
2: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
5: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
2: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
2: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
2: Lublinicka 34.
6: Żużlowe lato idzie z pełną mocą. Już w piątek, 3 lipca o 18:00 Kronoplast Włókniarz Częstochowa versus Telmet Falubas Zielona Góra. Na torze zmierzą się Lidzej, Ludwiczak i Tangate z Madsenem, Kuberą i Pawlickim. Zapraszamy na Kronoplast Arenę do wspólnego kibicowania biało-zielonym. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: I takimi zremiksowanymi dźwiękami kończymy nasze popołudniowe spotkanie. Więcej remiksów po 20 w Tanecznym Radiu, a za chwilę o 17 przywita się z wami Wojtek Bednarczyk. Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś i za ten tydzień w popołudniówce. Słyszymy się jutro rano. Miłej reszty piątku. Cześć!
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Cześć, co u ciebie?
6: Bałagan remontowy. Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Końcówka serii w outlecie.
5: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
7: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy takie, popatrz. W CER Projekt. Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę, pamiętasz? Do tego zrobili nam projekt gratis.
6: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze i dużo tańsze. Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
7: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. www.cer-projekt.pl.
8: Czy wiesz, że możesz mieć kwiaciarnię przy cmentarzu komunalnym? Możesz również prowadzić handel przy bramie głównej cmentarza. Mamy wolny lokal 50 metrów kwadratowych. Szczegóły pod telefonem 34 366 68 73. Ulica Radomska 117, Lisiniec.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Jest piątek, 3 lipca, mamy godzinę 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz reagują na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Szef MSZ-u zwrócił się do Władimira Putina słowami: wiemy, co planujesz, nie rób tego. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski.
7: Jestem, witam.
6: Witaj,
7: dzień dobry.
6: Michale, jak jeszcze wicepremierowie odnoszą się do tych niepokojących sygnałów?
7: Zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali, przekonywali, że wiedzą o ewentualnych rosyjskich planach i uspokajają.
8: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, czasem chimer, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
7: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
9: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
7: Obaj dodali, by nie panikować, bo sytuacja jest pod kontrolą. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
6: Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. Łączymy się z korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, czy to oznacza, że Kijów teraz znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii?
10: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują 4 pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych. Zwłaszcza, że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Przyjemny chłodek, przyjemna temperatura. No ale tak, to już jest. Na szczęście możemy oddychać. Mamy temperaturę od 21 do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali, w okolicach 1005. Wiatr, ten w podmuchach rzeczywiście może być nieco silniejszy, ale bez opadów. Na niebie zachmurzenie małe do umiarkowanego, więc to popołudnie będzie upływało nam raczej spokojnie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Ruszamy z naszym programem po godzinach, a dziś mówić będziemy o ostrej papryczce chili, o torbach foliowych oraz o wujku i cioci. To wszystko w programie do 22:00. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
14: Radio Jura.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie na lato w waszym ulubionym radiu. A już za kilka chwil będziemy mówić o ciociach i wujkach, którzy mają dzisiaj swoje święto.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój silnik wymaga regeneracji? Problem z odpaleniem? Spadek mocy? Pobór oleju? Przyjedź do Grubmach Serwis na Krzemienną 9. Grubmach. Eksperci od silników w Częstochowie. Naprawa, regeneracja, wymiana. Szybko i profesjonalnie. Nowe i używane silniki, pełna diagnostyka i mechanika. Grubmach Serwis. Częstochowa, Krzemienna 9. Sprawdź na www.grubmach.pl. Grubmach Serwis. Drugie życie twojego silnika.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową lub liceum ogólnokształcące.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w Społem. Koral, lody na patyku, ekipa, baza, 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena, 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
8: Szukasz przygody? Wpadnij do rodzinnego parku rozrywki Lisiniec. Czeka nasz kultowy park linowy z trzema trasami. Trasa siatkowa, trampoliny, pontony i go-karty. A w weekendy od 14 odpalamy grilla. Park rozrywki Lisiniec. Naturalnie, że u nas. www.park-lisiniec.pl.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Powiem wam szczerze, że gdybym nie zajmował się tym, czym się zajmuję, czyli pracą w radiu, pewnie nie wiedziałbym nawet, że jest taki dzień jak dzień cioci i wujka, choć no to raczej logiczne, bo mamy dzień mamy, dzień taty, dzień dziadka, dzień babci, ale nikt nie myślał o wujku i cioci. No, nie każdy posiada taką rodzinę, ale większość z nas na pewno, więc dzisiaj możecie zaskoczyć swoich wujków czy ciocie życzeniami z okazji ich święta. No, nie wiem, czy zdążą was zaprosić na jakąś kolację, ale przy najbliższej sposobności z pewnością będą o tym pamiętać. Mała rzecz, a robi różnicę. Wszystkiego najlepszego dla wujostwa i cioteczek.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Antrax, sklep AGD i RTV zaprasza do zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy niepodważalnymi ekspertami na lokalnym rynku. Nasi doradcy przy pysznej kawie pomogą wybrać idealne rozwiązania dla Twoich potrzeb. Raty 0%, a do tego transport, wniesienie i podłączenie. To nasza oferta dla Ciebie. Antrax AGD RTV, Częstochowa ulica Bukajska 66. Zadzwoń 34 361 93 93. Antrax. Stawiamy na jakość.
8: Dotykam Twojej skóry i wow, ten blask, ta idealna gładkość jak czyste szkło. Co to za sekret?
9: Mój nowy rytuał Efiore. Czysta natura, moc nawilżenia. Moja skóra po prostu pije te wysokolipidowe formuły.
8: Widać to glow. Wyglądasz tak naturalnie.
9: Bo Efiore nie maskuje, ono wydobywa autentyczne piękno.
8: Efiore, polska produkcja, lokalna marka. Dostępna na em-fiore.pl i stacjonarnie w showroomie w Częstochowie. Panorama Business Park przy Okulickiego. Pierwsze piętro Energinik.
9: Podaruj sobie rytuał Glass Skin.
8: Efiore, naturalnie najlepsi.
10: Wręczyczka 98, najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy Twoje auto na lato. Wręczyczka 98, ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
0: Po reklamie.
2: Jest piątek, 3 lipca i godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w faktach, w nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
3: Profesor Sławomir Patyra zwrócił się do prezydenta o wskazanie terminu, w którym mógłby złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dowiedział się nasz dziennikarz. Jak informowaliśmy już w faktach, prawnik w czerwcu został wybrany przez Sejm. Swoją kadencję powinien rozpocząć w miniony poniedziałek, jednak bez złożenia ślubowania w obecności prezydenta nie może tego zrobić. W Wietrznie koło Koszalina strażacy od ponad 8 godzin walczą z pożarem zabytkowego pałacu. Na linii Anna Pałamar. Aniu, jak w tej chwili wygląda akcja strażaków? Co nowego udało ci się ustalić?
5: Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale zarzewie ognia nadal nie zostało zlokalizowane, przekazała mi młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków. Służby patrolują teren z dronów i przeczesują niższe kondygnacje budynku. Przypomnę, ogień pojawił się najpierw na dachu pałacu. Ewakuowano 49 osób. Trafiły one do świetlicy wiejskiej w Chociminie. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
3: W stolicy Stanów Zjednoczonych trwają ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA i świadczyć o potędze tego kraju. Przygotowania obserwuje w centrum Waszyngtonu amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, już jutro pojawi się ponad 100 maszyn. Już w tej chwili mamy próbę tego, co zobaczymy. Co chwilę przylatują tu wojskowe samoloty, które ćwiczą przed jutrzejszym wydarzeniem. To w połączeniu z dźwiękiem ma być wielkie widowisko. Otrzymałem rozpiskę, będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale zobaczymy samoloty F-35. Swoją drogą przed chwilą przeleciały nad moją głową. F-22. Zobaczymy ciężki amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Będą samoloty sił powietrznych, Marines, Straży Przybrzeżnej, NASA. Nie zabraknie oczywiście nowego prezydenckiego samolotu Air Force One, nisko przelatującego nad amerykańską stolicą. Takie dźwięki co chwilę słychać w Waszyngtonie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Zachmurzenie małe do umiarkowanego, na termometrach od 20 do 21 stopni Celsjusza. Od czasu do czasu nieco silniejsze podmuchy wiatru, ale jako, że nie ma burz, no to nie powinno nam to mocno przeszkadzać, trochę chłodku się przyda. No i jeszcze ciśnienie, kilka hektopaskali powyżej 1000.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: No to będzie ostro w tej godzinie, bo przypomnę, dzisiaj mamy dzień papryczki chili i sprawdzimy, czy czerwona różni się czymś od zielonej, będą również plotki. Do godziny 22, natomiast wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
10: Radio Jura.

0: Nie ukrywam, że jestem miłośnikiem ostrych potraw, ba mało tego, nawet bardzo ostrych, ale nie tak ostrych, żeby zabijały smak potrawy, natomiast kilka lat uczyłem się do pewnego poziomu dojść, żeby móc skosztować tych naprawdę mocnych papryk, które powodują później takie fajne gorąco, no ale jeśli nie, niesie i kilka innych takich skutków ubocznych, jeśli przesadzimy. No ale dziś mówimy o papryczkach chili czerwonych, bo to są takie najsłabsze raczej papryczki. No właśnie, są zielone i czerwone. Czym one się różnią? Niczym oprócz koloru. To dokładnie ta sama roślina. Czerwona papryka po prostu w pełni jest dojrzałym owocem, który spędził więcej czasu na słońcu. Ta-dam!
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy!

0: Biedronka.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Jura.

Zapraszam na krótkie piątkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Pewnie niektórzy z was, a może nawet większość, śledzi losy Księżula i hotelu Gołębiewski, tego nowego, wielkiego, ale i nie tylko tego. No bo był tam Księżulo i okazuje się, że w tym nowym hotelu wcale tak nie jest superancko. Gorąco, żółta woda i słabe jedzenie za duże pieniądze. Kilka dni temu właśnie została wywołana taka mała burza, kiedy to publikując film z recenzją pobytu w hotelu w Pobierowie, Księżulo narzekał, a wczoraj zamieścił kolejny film, w którym twierdzi, że dostał informację, że ma zakaz wstępu do wszystkich hoteli Gołębiewski. No to po przyjeździe do siedziby w Mikołajkach porozmawiał sobie z właścicielem i uwaga, okazało się, że nie znajduje się już na liście osób niepożądanych. Rachu ciachu i postrachu. Radio

0: Każdy z nas, no, jakąś tam paprykę jada. Nie musi być wcale ostra, ale dzisiaj akurat mówimy o tej, no, takiej jednej z najsłabszych, ostrych papryk, czyli o czerwonej papryczce chili. Choć dla niektórych ona jest już wystarczająco ostra. O ostrości, o tych słabych, średnich i mocnych będę mówił po godzinie 19. A teraz chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bowiem kiedy rzeczywiście już trafi w wasze ręce papryka naprawdę ostra, pamiętajcie o tym, żeby używać jakichś rękawiczek albo żeby później nie machać rękami przy oczach lub w innych miejscach, które mogą bardzo szybko zacząć płonąć. I taką miałem kiedyś przygodę, no, ale to opowiem innym razem. Bądźmy ostrożni, myjmy od razu ręce wodą z mydłem.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Koral lody na patyku Ekipa Baza 110 ml przy zakupie 2 sztuk. Cena 1,99 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Napój gazowany Helena 1,25 litra przy zakupie 3 sztuk. Cena 2,69 zł za sztukę z kuponem w aplikacji.
3: Wow, widziałeś ją? Wygląda jak milion dolarów.
4: A widziałaś jego brodę? Idealna, to nie przypadek.
3: No właśnie, to musi być AN Barber and Beauty House.
5: Nowy salon fryzjerski w Częstochowie zaprasza.
3: Strzyżenie damskie, koloryzacja, pielęgnacja włosów, manicure, pedicure.
5: Dla panów strzyżenie męskie, stylizacja brody, odsiwianie.
3: Wakacyjny rabat na start.
5: AN Barber and Beauty House, Aleja Wolności 54/60 przy Rondzie Mickiewicza.
3: Zadzwoń 500 503 711.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzykę wybraną specjalnie na lato pozostawiamy na chwilę z tyłu. Przed nami już za moment godzina 19. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości, później prognoza pogody, krótka zapowiedź, przywitanie i lecimy dalej z przebojami.
1: Słuchasz Radia Jura.
2: Reklama.

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Po reklamie.
5: Jest piątek, 3 lipca, wybiła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Rodzinna tragedia w małopolskiej Skawinie. W mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała 4 osób. Służby miał zaalarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tej tragedii ustala Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, co do tej pory wiadomo?
7: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
8: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki 2 kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
7: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
6: Naczelna Izba Lekarska reaguje na apel premiera o pilną reformę systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk poprosił medyków o współpracę, by wyeliminować nieprawidłowości, do których dochodziło m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Część zabiegów i badań odbywała się poza procedurami prawnymi i medycznymi.
9: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
6: Komentarze lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale,
10: dzień dobry.
6: Co ma to samorząd lekarski?
10: Deklaruje teraz gotowość do współpracy. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze wszystkich szpitali w Polsce powinny być teraz odpolitycznione i między innymi o tym chce rozmawiać przede wszystkim z Donaldem Tuskiem.
11: Mamy postulaty, chcemy konsensusu, chcemy naprawy systemu ochrony zdrowia. Widzimy czarne owce w naszym zawodzie, które psują dziś reputację całej naszej grupie zawodowej. Dziś dialogu z Ministerstwem Zdrowia nie ma, a wiemy, że sprawstwo polityczne leży dziś w rękach pana premiera i o to spotkanie prosimy.
10: Lekarze proponują też wprowadzenie jednego górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycje zmian w ochronie zdrowia od szefowej Ministerstwa Zdrowia i od prezesów NFZ, a potem możliwe są ewentualne decyzje personalne.
6: Zabieramy was do murowanej gościny koło Poznania na plenerowe przedstawienie Orzeł i Krzyż.
12: To jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski, od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć w 1,5 godziny. Zobaczycie państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie państwo, jak wybucha później pirotechnicznie. Chrzest Polski zobaczycie, Grunwald w zupełnie odświeżonej formie, odsiecz wiedeńską, tradycję i kulturę polską.
6: Informował i zapraszał Filip Klepacki, reżyser widowiska, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: Zachmurzenie umiarkowane do małego, na termometrach od 19 do 20 stopni Celsjusza. Jest sucho, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, no i ten wiatr od czasu do czasu jeszcze troszkę mocniejszy, ale nie powinien nam dzisiaj żadnych kłopotów sprawiać. Miły, fajny wieczór, choć z zachodem słońca będzie może problem. Znaczy w sensie, żeby go ładnie poobserwować.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: programie po godzinach do 20 królować będzie papryczka chili, ale nie jedna, tylko te najsłabsze, średnie i te najostrzejsze. Sprawdzimy ranking, których unikać, a które da się zjeść. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
15: Radio Jura.

0: Ostra papryczka, chili jaka? Chili? No bo właśnie dzisiaj obchodzimy Dzień Czerwonej Papryczki Chili. Polecam na kolację sobie lekko wyostrzyć smaki, no ale wtedy trzeba trochę mniej soli. To tylko moja rada, gdyż ja nie solę, ale właśnie używam dużo przypraw, w tym ostrych. No ale sprawdźmy, które to są te łagodne i ostro, średnio ostre, ostro słabo ostre, do 10 tysięcy w skali Scoville'a. To taka skala, która ocenia nam tę piekącość, tę kapsaicynę, która jest w środku. Piekącość? Piękne słowo wymyślam. Czasami lubię wymyśleć sobie jakieś słowo. No więc pepperoni i peperoncini jest na samym początku, potem cubanelle, poblano, jalapeno i serrano. To pierwsza taka grupa, pierwsza piątka tych najsłabszych. Choć nie brakuje innych.
1: Radio Jura. Reklama.

0: Biedronka. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Jeśli papryczki do 10 tysięcy Scoville'a w skali takiej specjalnej są dla Was za słabe, no to można sięgnąć po coś ostrzejszego. A w tej grupie ostre są między innymi Cayenne, Tabasco, Malagueta i Bird's Eye, czyli Piri Piri. Można jeszcze później sięgnąć po na przykład Habanero, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. A za kilkanaście minut jeszcze w tej godzinie sprawdzimy te najostrzejsze.
1: Radio Jura.

0: oto czas sprawdzić, które z tych papryczek najlepiej trzymać z daleka od tych, którzy raczej ostrego nie lubią, a nawet w ogóle, bo to nie są już żarty. Te ekstremalnie ostre mają powyżej 800 tysięcy w skali Scoville'a i należą do niej m.in. Buteolochia, którą bardzo lubię, choć wolę Trinidad Scorpion Batch, taka też się pojawia w tym zestawieniu najostrzejszych, Carolina Reaper Classica i Paper X. Pamiętajcie również, że gdyby nagle się zdarzyło, że ktoś wam zrobił głupi dowcip i dosypał wam ostrej papryki, nigdy w życiu nie popijajcie wodą, bo tylko jeszcze rozprowadzacie to po całym ciele. Najlepiej kefir, mleko, wszystko co jest właśnie takie mleczne z nabiałem, na przykład serek wiejski, zdecydowanie szybciej przyniesie wam ulgę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Niektórym piątkowy wieczór bardzo się dłuży, a innym bardzo szybko upływa. No nie ukrywam, że mi upływa tak pół na pół, bo już po programie zaczynam swój wakacyjny urlop, ale do tego czasu jeszcze jestem z wami, a za chwilę godzina 20. Wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest piątek, 3 lipca. Mamy godzinę 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Służby wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy, w bloku przy ulicy Niepodległości dziś po południu znaleziono ciała 4 osób, w tym noworodka. Paweł Konieczny. Pawle, co mówią służby o tej sprawie?
5: Służby o tym, że nie ma kontaktu z rodziną, miał poinformować dziadek, który próbował dostać się do mieszkania córki i zięcia. W lokalu przebywała także babcia dziecka, które przyszło na świat 8 dni wcześniej. Policjanci poprosili strażaków o pomoc w siłowym wejściu. W środku znaleziono ciała 4 osób, rodziców dziecka, babci oraz noworodka. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane, choć wiele wskazuje na tak zwane samobójstwo rozszerzone.
4: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją dzisiejszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy, Andrijem Sybichą.
6: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
4: Z kolei Sybich we wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To między innymi konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru. Amerykanie mieszkający w Polsce i poznaniacy wspólnie świętują jubileusz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku Ławica w Poznaniu rozpoczęły się obchody organizowane przez garnizon wojsk amerykańskich w Polsce.
7: Chcieliśmy zobaczyć tutaj, jak prezentuje się armia amerykańska w naszym kraju.
8: Jak dotąd wrażenia?
7: Badamy terytorium, że tak powiem, sprawdzamy, co się dzieje, jak tutaj z strony militarnej to wygląda.
9: Jestem tu przypadkiem totalnie. Ja liczę na otwarcie Fort Trump dzisiaj, naprawdę.
8: Prawdziwa amerykańska impreza. Absolutnie. Z takimi fireworks na pełnej
10: petardzie. Absolutnie, tak jest. I tego się trzymajmy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Temperatura na termometrach od 17 do 18 stopni Celsjusza. No mam nadzieję, że w końcu nareszcie się wyśpię w nocy. Mogę wam powiedzieć, że rzeczywiście ta ostatnia noc też już była zdecydowanie przyjemniejsza. Na barometrach powyżej 1005-1007 hektopaskali to ciśnienie sobie delikatnie, tak jakby zaczęło rosnąć, a wiatr jedynie w podmuchach od czasu do czasu zawieje sobie nieco silniej. Jeśli chodzi o opady, takowych nie przewidujemy, ale więcej na temat pogody nocnej i jutrzejszej po 22.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Nie wiem, czy obchodziliście, ale dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Bez Używania Toreb Foliowych i o nich trochę sobie pogadamy teraz do 21, a witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Jura.

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, tych plastikowych. No i choć dzień powoli chyli się ku końcowi, to jednak warto się nad tym tematem pochylić i ewentualnie jeszcze jutro sobie poświętować, bo rzeczywiście to zmora naszych czasów. Te wszystkie torebki foliowe, najpierw wygoda, a potem dopiero zaczęliśmy myśleć, co z tym później zrobić. A taki statystyczny Polak, ktoś to policzył, zużywa średnio 25 toreb foliowych rocznie. Oczywiście no, nie jest tu zapisane, czy też w to wliczamy zrywki, te takie najcieńsze na warzywa czy owoce, ale szacunki dotyczące całego kraju wskazują na zużycie rzędu od kilkuset milionów do nawet 11 miliardów sztuk toreb rocznie.
1: Taneczne Radio Jura.

0: Torby foliowe. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień bez używania toreb foliowych. No o tej porze już będzie raczej trudno, bo i zakupy porobione, i możemy ewentualnie zrobić porządek z torbami w domu i zacząć zamieniać je na naturalne. To po pierwsze. Po drugie, taki foliowy worek, taka foliowa torba oczywiście rozkłada się na wysypisku bardzo długo. Może trwać to od 100 do nawet 400 lat. Tak, ktoś za 4 wieki znajdzie waszą zrywkę po Baleronie.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Czas na weekend? Czas na Auchan!
6: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
11: Radio Jura.

tą wiadomością zamkniemy sobie temat toreb foliowych, bo warto przypomnieć o tym, gdzie powinniśmy je wyrzucać. Na pewno nie gdzieś tam za siebie pod samochód, albo jak nikt nie widzi na ulicę. Wszystkie foliówki powinny trafiać do żółtych pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Zapamiętane? No to się cieszę.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.
4: Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: W wakacyjnym nastroju z muzyką wybraną specjalnie na wakacje zbliżamy się do godziny 21. Punktualnie o 21.00 zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 21. To jest najwyższa pora na najnowsze wiadomości. Zapraszam.
6: Chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach Anna Kropaczek.
7: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
8: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.
7: Mówiła mi mama 7-letniego Krzysia, który na przyszły tydzień ma zaplanowaną chemioterapię. Pani Ola nie wiedziała jeszcze, gdzie jej dziecko będzie leczone. 14-letni Wojtek ma rozpocząć udział w nowym programie lekowym. Szpital w Zabrzu jeszcze do niego nie przystąpił. Pani Karolina będzie jeździła z synem do Krakowa.
9: Tak naprawdę zostało zniszczone w tym momencie leczenie dzieci z guzami mózgu w województwie śląskim.
6: Stosujemy technologię zgodną z przepisami, tłumaczy zarządca Warso Tower, najwyższego budynku w Warszawie przy ulicy Chmielnej. Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej odłamki spadły na ulicę. Łączymy się z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim. Michale, jak właściciel budynku wyjaśnia te groźne incydenty?
10: Na razie odłamki szyb spadły nocą, a wtedy nie ma tu ruchu. W ciągu dnia za to pełno jest tutaj ludzi. Obok są biura, hotele, sklepy. Maciej Olczyk, dyrektor techniczny firmy Haberewis, która zarządza budynkiem, przekonuje, że na chodnik nie spada cała szyba, która pękła, a jedynie jej cząstki.
6: Królewskie wesele. Tak o ślubie gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodnika futbolu amerykańskiego Travisa Kelsey'ego mówią mieszkańcy Nowego Jorku. Wydarzenie ma odbyć się w hali Madison Square Garden. Przed wejściem jest Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się na miejscu?
11: Amerykańscy dziennikarze są tu już od rana. Widziałem nawet rozstawione plenerowe studio. To, co zaskakuje tu mieszkańców, to fakt, że służby zamknęły okoliczne mniejsze ulice i place wokół Madison Square Garden. Otwarty wciąż pozostaje najbardziej ruchliwy korytarz Manhattanu prowadzący do Times Square. Będzie to największe wesele w historii Nowego Jorku. To najlepsze miejsce dla największej gwiazdy w kraju. Powiedział mi młody chłopak, który prowadzi transmisję na żywo, podczas której planuje powiedzieć 100 tysięcy razy Taylor Swift. W przyjęciu ma wziąć udział 1000 osób, przyjaciele, członkowie rodziny i celebryci.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Od 16 do 17 stopni Celsjusza obecnie idealnie, bym powiedział, jak ktoś chce już zasnąć, ale mam nadzieję, że jeszcze nie, albo prowadzi auto, albo słucha mnie uważnie i bardzo dobrze, to jeszcze trochę. Zachmurzenie umiarkowane do małego, wiatr od czasu do czasu coś tam sobie zawieje, nieco silniej, a ciśnienie cały czas gdzieś w tych okolicach 1500-1700 hektopaskali. Tu się nic nie zmienia, ale czy zmieni się coś w nocy i jutro? O tym za godzinę w naszej wydłużonej prognozie, na którą serdecznie już zapraszam.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Słuchacie swojego ulubionego radia, to jest program Po Godzinach, a do 22 będę miał dla Was wybraną muzykę specjalnie na lato. No i ja z Wami zostaję do 22. Wojtek Bednarczyk, zapraszam.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Trasa główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowi. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Taneczne Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach wybiła 22. Zapraszam na dzisiejsze ostatnie wydanie wiadomości.
6: Przed nami pierwszy weekend po wygaszeniu rządowego programu CPN. Dziś za litr benzyny 95 średnio trzeba zapłacić 6 zł 78 groszy. Za litr oleju napędowego prawie 7 zł. O cenach na stacjach paliw z kierowcami przy S8 na wyjeździe z Warszawy rozmawiał Michał Dobrołowicz.
7: Kierowcy tutaj liczą, o ile więcej za litr paliwa płacą teraz niż tydzień temu, w piątek wieczorem.
8: Bodajże 80 groszy. No, drogie jest paliwo.
7: Kiedy będzie u pana najbliższa tam tankowanie?
8: Najbliższe tankowanie, no niestety, ale jutro. Niestety.
7: Pan gdzie teraz jedzie?
8: Ja jadę teraz do Ostrołęki.
7: Jak sytuacja na trasie?
8: A ruch jest spory, piątek wiadomo.
6: Potężna fala upałów w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych utrudnia przygotowania do urodzin kraju. Czasem zmusza nawet organizatorów do zmiany planów. Nie odbędzie się zaplanowana na dziś parada z okazji 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości w Filadelfii, informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
9: Jest zbyt gorąco i niebezpiecznie. Ponad 40 stopni, odczuwalna 46 w Filadelfii już wczoraj. Wyrównany został dotychczasowy rekord ciepła. W imprezie miały wziąć udział zespoły orkiestry, kilkanaście platform i wielu muzyków. Start planowano pod Independence Hall, czyli miejscu, gdzie 4 lipca 1776 roku doszło do podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jeszcze cieplej. Tu stawiane są namioty, które będą centrami chłodzenia. Jutro w stolicy USA najważniejsze rocznicowe uroczystości. Tutaj po południu, po upalnym dniu może rozszaleć się burza. Organizatorzy już apelują, by osoby starsze z problemami kardiologicznymi pozostały w domach.
6: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To droga, którą przemierza Tomasz Garbień i jego team. Celem jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby niepełnosprawne.
10: Warto pomagać w sumie, nie? I buduje się tutaj u nas neuroośrodek, stąd jesteśmy, no i spróbujemy pomóc, pomagamy. No szczerze powiem, nigdy nie biegłem 100 kilometrów, więc to dla mnie też bardzo duże wyzwanie, ale mam taką ekipę, zabezpieczenie, no że dam rady i rano widzimy się w Palenicy. Tam spotykamy się z 20 podopiecznymi na wózkach, gdzie wypycham ich na morskie oko, no na przygodę marzeń.
6: Mówił Tomasz Garwin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
5: Zapraszam na naszą nieco wydłużoną prognozę pogody. 11-12 stopni to jest najniższa temperatura, jaką będziemy mogli zaobserwować w nocy, a raczej nad ranem, bo wtedy jest najzimniej. Później zachmurzenie umiarkowane, w niektórych miejscach trochę więcej chmur. Temperatura jutro no niezbyt wysoka. Niestety tutaj nie mam dobrych wiadomości, bo takie wartości jak 20-21 to może być naprawdę maksimum. No ale przynajmniej trochę się schłodzimy. Ciśnienie niewiele będzie się różniło od tego, które mamy dzisiaj.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
5: I to To wszystko na dzisiaj ode mnie. Piątek, piąteczek, piątunello, lecimy w miacho, bo u mnie się zaczyna urlop. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Ściskam i pryskam. Wojtek Bednarczyk. Ding! Tak zwany ukłon.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
4: Radio Jura.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Radio Jura.